Radio SK. Radio SK.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.
1: SK Żary News.
2: To miejsce, gdzie nauka jest również zabawą. Zaglądamy teraz do Centrum Przyrodniczego.
3: Jesteśmy na parterze w Centrum Nauki Keplera w Centrum Przyrodniczym i rozpoczynamy zwiedzanie stałej wystawy, która nazywa się Zoom. Jak sama nazwa sugeruje, Zoom to rozpoczęcie zwiedzania od detali i kończenie zwiedzania wystawy, analizując takie globalne zjawiska jak na przykład huragany, trzęsienia ziemi i tym podobne. Ale jesteśmy teraz w pierwszym dziale, a mianowicie w dziale Moje Ciało. No i mamy tutaj kilkanaście stanowisk, które nawiązują do tej tematyki i tak gdybyśmy się tutaj rozejrzeli, no to widzimy model serca, pokazujemy jak krąży krew przez komory, przez przedsionki, także to jest stanowisko jak najbardziej interaktywne. Kolejne stanowisko, które widzimy, to model mózgu i też tutaj mamy poszczególne płaty mózgu zaznaczone, opisana też funkcja poszczególnych płatów, także można sobie to doskonale przeanalizować. Mamy duży model szczęki i tutaj też poznajemy wszystkie rodzaje zębów i one też są interaktywne, można je wyciągnąć, zobaczyć jak wygląda korzeń takiego zęba, także myślę, że to też robi wrażenie taka duża szczęka. Mamy taką ściankę pinową, na której możemy odcisnąć zarówno kształty, które tutaj są w formie takich przygotowanych matryc, jak i oczywiście możemy też odcisnąć nasze ciało i zobaczyć, jak to wygląda trójwymiarowo. Kolejne takie ciekawe stanowisko to labirynt luster, czyli tam możemy swoją percepcję zbadać, na ile orientujemy się właśnie w takim labiryncie, bo oczywiście nie jest to takie proste, żeby przejść przez labirynt luster, bo jest bardzo zwodniczy. Kolejne stanowisko to stanowisko, w którym możemy zmierzyć nasz słuch i określić jak gdyby poziom słyszalności, czyli tutaj faktycznie specjalna komora, taka wyizolowana, jeżeli odizolowana od całości tutaj tych sal ekspozycyjnych i tam można faktycznie sobie dokładnie zbadać swój słuch. Tutaj mamy bardzo ciekawe stanowiska, mianowicie rekordy człowieka i mamy tutaj przedstawionego najwyższego człowieka, który mierzył 272 cm wzrostu, tak? Także faktycznie no, był to bardzo, bardzo duży człowiek, już niestety nieżyjący, także na razie jeszcze nie znalazł się nikt, kto by ten rekord jego gdzieś tam zwiększył, czyli nie ma wyższej osoby w tej chwili na świecie. Kolejny rekordzista to koszykarz z bardzo dużym rozstawem ramion, także też możemy się przymierzyć właśnie do rozstawu ramion tego sportowca, zobaczyć ile nam brakuje do tego rekordu. Mamy najsilniejszą kobietę na świecie, która podnosi ciężary niemal o wartości 200 kg, także też tutaj jest pokazana, jest opisana ta kobieta, także myślę, że tutaj warto się przyjrzeć tym rekordzistom. Kolejne stanowiska, które tutaj są na tej sali ekspozycyjnej, to mamy taką ścieżkę, na której możemy sprawdzić swoją wydolność fizyczną, jeżeli chodzi o krótkie dystanse, a więc takie biegi sprinterskie. Możemy się z takim wirtualnym przeciwnikiem zmierzyć i to między innymi jest Usain Bolt, mysz, czy też ewentualnie jaguar. No idziemy dalej. Mamy stanowisko, gdzie możemy zbadać swój puls, czyli też usłyszeć bicie serca naszego. Mamy takiego fantoma, którego możemy osłuchać tak jak profesjonalny lekarz, a więc właśnie tutaj możemy też usłyszeć bicie serca, inne odgłosy, pracę płuc właśnie poprzez osłuchanie tego naszego fantoma pacjenta. mamy takie stanowisko, na którym możemy spróbować ułożyć wszystkie narządy wewnętrzne, także też tutaj no, czasami jest to dużym wyzwaniem, bo tak do końca nie wiadomo, a gdzie leży wątroba, a gdzie żołądek, ale to wszystko tutaj dzięki właśnie temu stanowisku możemy poznać. Mamy kolejne stanowiska, może przyjdziemy bliżej, które tak de facto pokazują nasz układ kostny, a więc mamy takie stanowisko, gdzie wchodzimy w interakcję ze szkieletem, który obrazuje ruch naszego układu kostnego, także tutaj jest pełna interakcja, bo na ekranie widzimy właśnie ten nasz układ kostny. Mamy stanowisko, które pokazuje, to kolejne stanowisko, które pokazuje, jak zachowuje się nasz kręgosłup w momencie, kiedy my siedzimy nieprawidłowo, tak? Czyli tutaj też to jest ważne, żeby właśnie tutaj sobie zobaczyć, że prawidłowa sylwetka w momencie właśnie pracy, powiedzmy biurowej, jest bardzo pożądana, bo niestety kręgosłup, jeżeli my siedzimy w sposób taki niefizjologiczny, bardzo, bardzo cierpi na tym. Mamy też bardzo ciekawe stanowisko, gdzie możemy sobie zbilansować naszą dietę, czyli sobie ułożyć takie menu, które faktycznie dostarczy nam wszystkich niezbędnych składników pokarmowych i oczywiście nie będzie to związane z przekroczeniem liczby kilokalorii. Mamy też stanowisko, które to też nawiązujące do prawidłowego odżywiania i w ogóle prawidłowego stylu życia. Stanowisko, które wymusza na nas, tak, ułożenie piramidy, właściwej piramidy żywienia, a więc tam odpowiednio trzeba dopasować określone produkty do określonych poziomów tej piramidy. No to cóż, idziemy dalej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich stanowisk, tak? Takie, tutaj mamy też stanowisko, na którym możemy zmierzyć siłę naszych rąk, a więc takie faktycznie wyzwanie, bo tutaj oczywiście rywalizujemy z takim wirtualnym przeciwnikiem, czyli takie siłowanie na rękę, także myślę, że to jest ciekawe. Tak samo jest drugie stanowisko, które też pozwala sprawdzić, jak silne mamy ręce, dłonie, czyli też właśnie określa nasze możliwości w tym zakresie, czyli też trzeba ścisnąć specjalne tutaj takie przyciski, które pozwalają właśnie określić siłę naszych rąk. Kolejne stanowisko ciekawe to stanowisko, które pokazuje nam długość naszego odcinka układu pokarmowego, a mianowicie lita cienkiego i grubego. Robi to stanowisko bardzo duże wrażenie na zwiedzających, bo trudno nam sobie wyobrazić, że to jest dobrych kilka metrów, prawda? Także to można sobie tutaj empirycznie sprawdzić, jak długie są nasze jelita. Też mamy ciekawe stanowisko, które pozwala nam zobaczyć, jak działa nasze oko, a więc też tutaj mamy model oka, pokazany sposób funkcjonowania oka. Mamy też tutaj stanowiska, które pokazują nam no, ciekawe zdjęcia rentgenowskie i też możemy sobie tutaj właśnie pobawić się w radiologa i określić właśnie, co z pacjentem się stało, bo są zdjęcia i zdrowych elementów układu kostnego, ale też są zdjęcia właśnie takich różnego rodzaju zwichnięć, złamań i tak dalej. Także to wszystko bardzo ciekawie też jest przedstawione. To myślę, że przejdziemy do drugiej sali. Wchodzimy na razie z działu Moje Ciało i wchodzimy do sali wystaw czasowych, bo głównie właśnie w tej sali prezentujemy wystawy czasowe, które są zmieniane co jakiś czas. Natomiast takie ekspozycje stałe w tym miejscu to Świat dinozaurów. Także mamy tutaj i stanowisko, gdzie mamy rozszerzoną rzeczywistość, możemy znaleźć się wśród właśnie dinozaurów. Mamy wirtualne wykopaliska, mamy też takie bardziej analogowe, czyli faktycznie można fizycznie, realnie spróbować sobie tutaj wykopać takie artefakty. Mamy taką ciekawą dioramę, przy której możemy się sfotografować. Mamy ściankę też taką do zdjęć pamiątkowych. Także ja myślę, że tutaj dla tych najmłodszych to stanowisko naprawdę zawsze wzbudza bardzo duże zainteresowanie, bo wiadomo, że dinozaury to fenomen i dzieci uwielbiają właśnie te prehistoryczne zwierzęta. Idziemy dalej. Na tej sali też mamy takie mini laby, które są laboratoriami, których pokazujemy świat owadów. Także w takiej małej kameralnej grupie możemy właśnie pod takimi binokularami obejrzeć pewne preparaty, zobaczyć też filmy takie edukacyjne w tych mini labach. I jedno laboratorium przypomina takie plenerowe, terenowe laboratorium. Natomiast drugie laboratorium to jest nawiązanie do ULA i tam faktycznie w tym drugim laboratorium pokazujemy świat zapylaczy i mówimy też o takiej ważnej roli zapylaczy, jeżeli chodzi o właśnie środowisko przyrodnicze. Dochodzimy teraz do takiej części, gdzie prezentujemy zwierzęta naszych lasów i tutaj faktycznie w anturażu lasu mamy okazy zwierząt, które żyją w lasach. To są wypreparowane oczywiście zwierzęta, ale tak jak widać są tak tutaj wyeksponowane, że wygląda to bardzo naturalistycznie. Także mamy tutaj jenoty, dziki, borsuki, sarny i o tyle jest to ciekawa część naszych ekspozycji, że właśnie dzieci, bo to głównie dzieci, tutaj się zachwycają tym mini lasem, mają okazję zobaczyć, jak wyglądają właśnie zwierzęta, które zamieszkują nasze lasy, bo tak generalnie gdzieś w realu trudno byłoby stanąć oko w oko z jenotem, czy też z borsukiem, czy z dzikiem, prawda? Natomiast tutaj taka możliwość jest. Jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie możemy spotkać stanowiska, które pokazują nam zjawiska optyczne, wystawa czasowa, która nazywa się Barwy i faktycznie jest tutaj dużo bardzo ciekawych stanowisk, między innymi właśnie pokazują one, jak wyglądają poszczególne długości fal świetlnych, jak możemy postrzegać właśnie przy określonej długości fali, na przykład kolory, czy też mamy tutaj stanowiska, które gdzieś tam nawiązują do już takich bardzo historycznych urządzeń, które pozwalały właśnie poprzez pewien taki efekt złudzenia optycznego jakoś tam wygenerować ruch, jakby nie patrzeć stałych tutaj elementów tego urządzenia. Dla zilustrowania ciekawych tutaj właśnie wybranych stanowisk tej wystawy Barwy chciałabym pokazać, jak wyglądają kolorowe klocki świetlone światłem o pewnej długości fali. Mamy klocki niebieskie, zielone, czerwone, natomiast jeżeli zmieniamy długość fali, to tak jak tutaj widać, one zdecydowanie przestają mieć swoje naturalne kolory, a więc widziane w pełnym spektrum światła, bo na przykład się pojawia kolor czarny, tak, czy też na przykład kolor intensywnie żółty, bardzo, bardzo zróżnicowane, także jest to naprawdę spektakularne stanowisko i można się tutaj pobawić. Jesteśmy tutaj przy stanowisku, które nazywa się łóżko fakira i tutaj możemy właśnie sprawdzić, co czują fakirzy, którzy kładą się na łóżku z nabijanymi gwoździami. Okazuje się, że nie jest to aż tak straszne, także możemy to sobie tego uczucia doświadczyć i dla porównania mamy łóżko, które wydawałoby się, że powinno być wygodniejsze od tego łóżka z tymi gwoździami. Natomiast okazuje się, że takie łóżko z takich półkul drewnianych wcale nie jest tak wygodne, jak to łóżko z tymi właśnie gwoździami. Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze i tutaj mamy kolejne działy wystawy Zoom, a mianowicie moje miasto, mój kraj i mój świat. I też tutaj, tak jak widzimy, mamy kilkadziesiąt stanowisk, które odpowiednio właśnie nawiązują do jednego z tych wymienionych działów. No więc może zacznijmy od mojego miasta. Mamy tutaj ciekawe stanowisko, które pokazuje, jak wykorzystujemy energię solarną. Więc mamy takiego drona, który oczywiście reaguje na dostarczenie odpowiedniej porcji energii. I tutaj mamy możliwość oświetlenia takiego panelu słonecznego takim niebem lekko zachmurzonym i tak jak widzimy, ten dron niekoniecznie tutaj chce nam startować. Natomiast jeżeli sobie to niebo tutaj zastosujemy gdyby taki zabieg formalny, mianowicie niebo bez chmur, to jak słyszeliśmy, ten dron nam zaczyna tutaj ładnie startować, także ta energia jak najbardziej jest efektywna, jeżeli chodzi o energię słoneczną. Mamy tutaj stanowisko, które też pokazuje nam, jak wygląda generator prądu, a więc też możemy zakręcić specjalnymi pokrętłami korbki, no i możemy zaobserwować efekt, że włączają się wentylatory, włącza się światełko, także tutaj też pokazujemy, jak generowany może być prąd. Następnie mamy takie stanowisko, które nam pokazuje, jak możemy skonstruować budowlę, która faktycznie jest bardzo wytrzymała, a mianowicie łuk. Faktycznie jest to taki element architektoniczny, który wykazuje bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, bo nawet jeżeli się zdarzały sytuacje, że gdzieś w jakimś rejonie były trzęsienia ziemi, to bardzo często ostawały się, tak, czyli pozostawały właśnie budowle, które miały elementy łuku. Także tutaj możemy sobie taki łuk stworzyć i co ciekawe, ta budowla nie wymaga żadnego spoiwa, czyli odpowiednio tutaj zbudowany łuk idealnie jak gdyby utrzymuje swój kształt, swoją formę. Tutaj mamy też stanowiska, które pokazują nam takie pewne zjawiska fizyczne, chociażby jak wygląda sytuacja w przypadku zróżnicowanych lekkości cieczy. Mamy specjalne kolumny i możemy zaobserwować, jak zachowują się pęcherzyki powietrza, które wtłaczamy do kolumny z wodą. I tu widzimy, że te pęcherzyki bardzo szybko nam w tej kolumnie będą zanikały. Natomiast jeżeli przejdziemy do kolejnej kolumny z olejem silikonowym, to okazuje się, że pęcherzyki, które tutaj właśnie w cieczy już o wyższej lepkości niż woda, zachowują się właśnie dłużej, także możemy je zaobserwować. I tutaj mamy zróżnicowane te lepkości. Ostatnia kolumna to bardzo duża lepkość. I faktycznie te pęcherzyki będą długo, długo tutaj się utrzymywały. Mamy tutaj też stanowisko, które pokazuje, jak wygląda wahadło Maxwella. No i tutaj też dotykamy kwestii przekształceń energii potencjalnej w energię kinetyczną. Czyli tak de facto to wahadło Maxwella, można powiedzieć, że jest to takie duże jojo. Tak jak teraz tutaj prezentuję, nawijamy takie linki i pozwalamy temu kołu gdzieś tutaj rozpocząć za chwilę ruch, czyli koło nabrało energii, na razie potencjalnej puszczam i tak jak widzimy, on będzie tutaj nam się przez dłuższy czas poruszać, tak, czyli już nie dostarczamy energii, bo ta energia była skumulowana na początku, także przez dłuższy czas będzie to wahadło pracowało. Tutaj wiadomo, w mieście bardzo często korzystamy z dźwigów, tak, jest konieczność tutaj podniesienia większych ciężarów i też pokazujemy, jaki układ tutaj bloczków, jaki układ właśnie próbuje pokazać, jaki układ bloczków jest najkorzystniejszy, jeżeli chodzi właśnie o efektywność podnoszenia porównywalnych ciężarów, prawda? Niby bloczki podobne, ale o nieco zmienionym układzie i oczywiście mamy tutaj takie trzy stanowiska, pokazujemy, że bloczki, które mają określony układ, no, z dużymi oporami, jak widać, podnosimy ten ciężar, czyli musimy tutaj wydatkować bardzo dużo energii, natomiast odpowiedni układ bloczków, a więc kolejne stanowisko, pokazuje, że nawet małe dziecko może ten ciężar, który tutaj jest umieszczony, podnieść. Tutaj mamy stanowisko z kwadratowymi kołami. Okazuje się, że to nieprawda, że tylko koło jako koło pozwala nam na możliwość przemieszczania pewnego rodzaju pojazdów, bo jeżeli mamy odpowiedni profil toru, tak, mamy taki mini pojazd z kwadratowymi kołami i bez problemów na takim właśnie wyprofilowanym torze ten pojazd się przemieszcza. A gdybyśmy chcieli tutaj spróbować, powiedzmy, z większymi oporami, a wydawałoby się, że ten pojazd z kołami powinien się łatwiej przemieszczać. O, tu jest takie ciekawe stanowisko. To dmuchawa Bernoulliego. Wystartujemy ją. No i właśnie zademonstrujemy, co się będzie działo. I oczywiście też tutaj przy okazji można nawiązać do tego właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samoloty i inne zjawiska, które właśnie pojawiają się w naturze i w fizyce. Tutaj mamy taki pojazd, który też pozwala nam pokazać, jak skumulowana energia, jak wygląda zachowanie właśnie praw termodynamiki. Jest pojazd, który musimy tutaj wprawić w ruch takim specjalnym wahadłem i jeżeli my to wahadło uruchomimy, to widzimy, że pojazd się przemieszcza. Kolejne stanowisko to stanowisko żyroskopowe. Mamy żyroskop, który jak widać jest tutaj zbudowany z takiej obrotowej platformy. Musimy tutaj wprawić w ruch metalowe koło i później zmieniając położenie uchwytu zobaczymy, że w zależności od tego, w jakim położeniu jest koło, obracamy się w lewo lub w prawo. Tak działa żyroskop i to demonstrujemy. Tutaj mamy działo powietrzne i tutaj należy wycelować tym działem powietrznym w kierunku takiej specjalnej tarczy z takimi blaszkami, które pokażą nam ruch powietrza właśnie wygenerowany poprzez uderzenie w takie działo powietrzne. I co ciekawe, powiedzmy ta kula, która tutaj powstaje w wyniku naszego uderzenia w tym urządzeniu, to nie jest kula, tylko to jest torus. I jeżeli się dokładnie przyjrzymy tym blaszkom, to zobaczymy, że faktycznie ma to kształt, to co jest jak gdyby efektem tego ruchu powietrza, ma kształt powiedzmy takiego obwarzanka, a nie okręgu, czy też koła. Przechodzimy do teraz kolejnego działu, mój kraj, i tutaj mamy stanowisko, które pokazuje nam powstawanie fal, czyli tutaj też mamy specjalny przycisk, który uruchamia urządzenie, które generuje nam fale. I tutaj też możemy określić jak gdyby wysokość powstających fal od kąta położenia dna, powiedzmy tutaj morskiego. No i też tutaj, co też ciekawe, to z tego, co gdzieś tam wyczytaliśmy, siódma fala jest z reguły nieco inna, jeżeli chodzi o wysokość, niż pozostałe fale, także można to sobie spróbować zaobserwować. Tu mamy ciekawe stanowisko, które gdzieś jest stanowiskiem nawiązującym do hipsometrii. Mamy takie właśnie interaktywne stanowisko z takim piaskiem kauczukowym i możemy sobie tutaj tworzyć jakieś struktury przestrzenne, czyli góry, jakieś zbiorniki wodne. Właśnie w momencie, kiedy my wygenerujemy jakąś określoną powierzchnię tego terenu, to tak jak na mapie fizycznej otrzymamy poziomice i bardzo ładnie tutaj można właśnie opowiedzieć o tym, jak w ogóle się czyta, tak, analizuje mapy fizyczne. Stanowisko z kulą plazmową. Plazma to jest czwarty stan skupienia, na przykład często spotykany w piorunach. Także też widzimy, że jeżeli tutaj przybliżymy naszą dłoń do tej kuli plazmowej, to te pasma plazmy jak gdyby kierują się w naszą stronę. Oczywiście to jest związane też z przewodnictwem. Także też bardzo ciekawe stanowisko. Tutaj mamy stanowisko symulator powstawania wiatru. Także też tutaj wywołujemy wiatr poprzez zmianę ciśnień, a więc różnica ciśnień powoduje, że w takim specjalnym cylindrze widzimy efekt właśnie w postaci wiatru. Przechodzimy pomału do stanowisk w dziale Mój Świat i tutaj jesteśmy przy stanowisku trzęsienie ziemi, jest specjalna platforma i tutaj są wywoływane strzęsienia, czyli coś, co oczywiście jest, to nasze stanowisko jest symulatorem trzęsień ziemi, a więc mamy tutaj trzy poziomy trzęsienia ziemi w skali Richtera i mamy tutaj od 4 do 6 stopnia w skali Richtera, także faktycznie tutaj efekt jest taki, że można poczuć się jak w miejscu, gdzie powstały jakieś właśnie ruchy sejsmiczne. Kolejne stanowisko to stanowisko, które ilustruje nam efekt cieplarniany, także mamy tutaj dla porównania elementy kuli ziemskiej. Jedna kula ziemska, jak widzimy, jest pozbawiona tej kopuły, którą posiada ta druga kula ziemska. I ta kopuła ilustruje nam właśnie to, co się dzieje z naszą planetą, czyli ta warstwa, która tworzy się właśnie z tych gazów cieplarnianych, czyli pokazujemy tutaj efekt cieplarniany. Kolejne stanowisko to symulator huraganu. Tutaj wchodzimy do takiej kabiny i przy pomocy specjalnej manetki generujemy właśnie wiatr i mamy tutaj tak silny wiatr, że nawet dochodzi jego siła do 100 km na godzinę, także to już faktycznie jest mocno odczuwalne, także tak jak tutaj jest napisane, uwaga, głośny eksponat, siły wiatru trzeba zwiększać stopniowo, żeby po prostu nie mieć jakiegoś małego dyskomfortu. Mamy stanowisko, które pokazuje nam, jak powstaje tornado i tutaj za chwileczkę powstanie tornado mgielne. Oczywiście tornada są różne, bo są i takie właśnie ogniste i wodne, no i oczywiście też takie mgielne, jak widzimy. Także tutaj możemy zaobserwować ten charakterystyczny wirowy ruch akurat w tym przypadku tutaj tej mgły, ale oczywiście tutaj możemy sobie wyobrazić, że to jest bardzo silny ruch powietrza czy też ognia. Ciekawe stanowisko, które pokazuje nam czas na Ziemi w czasie rzeczywistym. Tutaj widzimy na mapie właśnie świata, co dzieje się aktualnie w tej chwili, jeżeli chodzi o czas. No, widzimy, że Ameryka Północna, Południowa w tej chwili śpi. Tak, mamy noc, natomiast u nas tutaj mamy dzień. Podobnie też Australia jeszcze jest, że tak powiem, pogrążona w śnie. I tutaj to też ciekawe, możemy sobie w wybranych miejscach sprawdzić czas, a mianowicie mamy Honolulu 30:38 minut po północy, prawda? Tu na górze mamy. Natomiast ta sama długość geograficzna, tak? Czyli mamy Kiribati, już mamy piątek, też godzina 0:38, czyli tutaj można powiedzieć, że właściwie powinien być ten sam czas, bo tak jak powiedziałam, ta sama długość geograficzna, ale jak widać tak nie jest. Także na Sylwestra tylko do Kiribati i do Honolulu, można dwa razy, prawda, sobie świętować. Też mamy ciekawe stanowisko, które właśnie testuje znajomość naszych języków obcych. Graj, tak, sprawdź swoją znajomość języków. No i tutaj mamy, musimy wybrać. O, wybraliśmy, czyli to był język, którym rozmawiają w Republice Kongo, prawda? No i tam możemy grać dalej. Tutaj mamy stanowisko, które przedstawia nam historię naszej planety, Ziemi i jest ono tutaj interaktywne, oczywiście jak większość naszych stanowisk. Mamy tutaj ekran, na którym możemy sobie przesuwać właśnie oś czasu i na tej osi czasu mamy zaznaczone ery, oczywiście też odniesienie w liczbach, jeżeli chodzi o lata i zaznaczone są najważniejsze wydarzenia w dziejach naszej Ziemi, tak? No i tutaj mamy na przykład erę paleozoiczną, a więc chociażby pojawienie się pierwszych gadów owadów, tak, w karbonie, czy też na przykład wyjście kręgowców na ląd, na granicy karbonu i permu, także dużo tutaj ciekawych wydarzeń jest pokazanych. I tutaj jeszcze jest też to, co jest ciekawe, że niektóre z tych wydarzeń można jeszcze sobie lepiej poznać, a więc możemy sobie kliknąć w określone miejsce, wyświetla nam się ekran, który jest tutaj jak gdyby uzupełnieniem tego, co się dzieje na tablicy i tam możemy sobie szczegóły do wydarzenia przeczytać. Tak? Uzupełnieniem tego stanowiska są specjalne gabloty i tu w tych gablotach mamy skamieniałości, które właśnie nawiązują do poszczególnych er geologicznych. Także tutaj ciekawe, mamy zgromadzone eksponaty, trylobity, czy też ciski roślin właśnie z okresu karbońskiego. Także tutaj naprawdę myślę, że dla osób interesujących się właśnie paleontologią jest to bardzo ciekawe stanowisko. Jesteśmy przy kolejnym stanowisku, globalne ocieplenie, a poziom wód na świecie. I tutaj pokazujemy, co dzieje się w przypadku ocieplenia klimatu w różnych stopniach, łagodnym, umiarkowanym i katastrofalnym. No to powiedzmy, zobaczmy na razie łagodny, tak? Co się dzieje w łagodnym? Znaczne podniesienie się globalnej temperatury spowoduje podniesienie poziomu wód o 1 metr, tak? Czyli o 1 metr, no i patrzymy, co się dzieje. dzieje. Morze Bałtyckie zalewa Żuławy Wiślane. Od tej pory Malbork, Tczew i Elbląg leżą nad morzem. Tak? Ale to w Polsce. Zobaczymy, co się będzie działo w innych rejonach świata. No niestety morze pochłania połowę Holandii i widzimy to na tej symulacji. Idziemy dalej, patrzymy, co się dalej dzieje. No i tutaj niestety najniżej położone państwo świata, Malediwy, prawie w całości znika pod wodą Oceanu Indyjskiego. Także to nas czeka niestety. Tak? I to było w przypadku, kiedy stopień ocieplenia klimatu jest łagodny. Natomiast no, przejdźmy do katastrofalnego. Kiedy woda podnosi się o kilkadziesiąt metrów, bo topnieje lód na Grenlandii i Antarktydzie. No i patrzymy, co się dzieje. No chociażby w naszym kraju. Szczecin, podobnie jak większość polskiego wybrzeża, znika pod wodą i Gorzów Wielkopolski leży nad morzem. W takiej sytuacji idziemy tutaj na Wyspy Brytyjskie. Morze Północne wydziera się w głąb lądu, zalewa Londyn. Nie ma Londynu. Pod wodą znajduje się większość Florydy, czyli nadmorskie miasta takie jak Nowy Orlean czy Miami przestają istnieć. Także tak to wygląda i to jest taka, myślę, że bardzo symulacja przemawiająca do wyobraźni. Tu jest ciekawe stanowisko, które pokazuje nam pacyficzne wyspy śmieci. I tutaj mamy pokazane właśnie takie wyspy, które utworzone są z odpadów plastikowych. Wiemy, że to jest bardzo duży, globalny problem. Taka największa wyspa śmieci to jest wyspa znajdująca się w pobliżu Hawajów. I ona ma powierzchnię przekraczającą pięciokrotnie powierzchnię Polski. I niestety ten plastik nie ulega żadnemu rozkładowi. Tworzy się mikroplastik, który później trafia do łańcucha pokarmowego. No i okazuje się, że my w tej chwili już też sporo tego mikroplastiku mamy w naszych organizmach. Także no jest to bardzo, bardzo duży problem, co zrobić z tymi plastikami, które są produkowane w bardzo, bardzo dużych ilościach na świecie. Kolejne stanowisko, dźwięk w próżni. Tutaj mamy stanowisko, które, jak widzimy, mamy dzwonek. Dzwonek jest przykryty pod taką kopułą i możemy tutaj spróbować stworzyć, czyli wypompowujemy powietrze, tworzymy pod tą kopułą próżnię, tak, i sprawdzamy. Sprawdzamy dźwięk dzwonka. No tak jak słychać, dzwonek jeszcze dzwoni, jeszcze niewiele wypompowaliśmy tego powietrza. Ale pompujemy i w którymś momencie próbujemy usłyszeć dzwonek, wtedy kiedy już tutaj się wytworzy próżnia pod kopułą i my tego dzwonka nie słyszymy. Czyli tutaj dźwięk w próżni się nie roznosi, tak? Natomiast to, co jest ciekawe, to bardzo często w takich filmach science fiction, które pokazują gdzieś tam sytuacje związane z kosmosem, są dźwięki, tak? Są dźwięki, pojawiają się dźwięki. W kosmosie nie ma żadnego dźwięku, bo tam jest próżnia. Także to nieprawda. Jeżeli mamy takie właśnie filmy, to należy pamiętać, że to jest licencja poetyka. Tutaj mamy też ciekawe stanowisko, które pokazuje nam ruch powietrza na kuli ziemskiej. No i oczywiście tworzenie się chmur. No i tutaj, gdybyśmy tak sobie dobrze zaobserwowali powstawanie określonych właśnie zjawisk atmosferycznych, jakimi są chmury, no i w ogóle ruch wiatru, gdybyśmy tutaj analizowali, no to tak gdzieś tam w strefie bardziej od koła podbiegunowego do zwrotników, no to mamy te strefy, gdzie pojawiają się właśnie tornada, huragany i tak dalej. Natomiast w pobliżu równika ruch ziemi powoduje powstawanie chociażby takich wiatrów monsunowych, tak? Także to ruch obrotowy wpływa na to, jak się kształtują właśnie te określone zjawiska na kuli ziemskiej. Mamy stanowisko, które nam ilustruje zjawisko dnia i nocy, a więc ruch obrotowy ziemi, czyli wprawiamy w ruch naszą ziemię. Tak, i tutaj doskonale widzimy, że generalnie pół naszej kuli ziemskiej śpi, pół jest aktywna, że to też ładnie jakby pokazuje, jak to zjawisko wygląda i jak ono powstaje. Jesteśmy przy stanowisku w dziale Mój Kraj, bardzo ciekawe, zostać prezenterem pogody. I tutaj, jeżeli chodzi o to stanowisko, mamy takie zaaranżowane studio telewizyjne. Tutaj należy na panelu dotykowym wybrać jedną z map. Po wybraniu takiego programu określonego, a więc Polska wiosną, Polska latem, lubuskie latem, stajemy na wyznaczonym miejscu i rozpoczynamy prezentację pogody. Okazuje się, że nie jest to takie proste, bo faktycznie trzeba dużo opowiedzieć, tak? to, co my przedstawiamy, można obserwować na monitorach zewnętrznych, także obserwatorzy z zewnątrz mogą ocenić nasze zdolności, jeżeli chodzi o bycie pogodynką, także to myślę, że bardzo ciekawe. Później można sobie zrobić też pamiątkowe zdjęcie na tym stanowisku i mieć tutaj taką właśnie takie doświadczenie związane z prezentowaniem pogody. Kolejne ciekawe stanowisko to pokój AMESA. Pokój AMESA to stanowisko, które ilustruje nam taki efekt właśnie złudzenia optycznego, a mianowicie jest to specjalne pomieszczenie, gdzie należy stanąć raz w jednym, raz w drugim kącie i na monitorze obserwować to, co się dzieje w związku z tym, że to pomieszczenie jest specjalnie wyprofilowane, ma taki specyficzny układ ścian i tutaj powstaje takie określone złudzenie optyczne, czyli w zależności od tego, w którym kącie jesteśmy albo powiedzmy dużo więksi od osoby, która stoi w drugim kącie, albo jeżeli właśnie jesteśmy w tym drugim kącie, jesteśmy dużo mniejsi, także tutaj faktycznie wyraźnie widać to złudzenie optyczne, także tutaj naprawdę i ciekawe zdjęcia wychodzą i ten efekt jest taki spektakularny. Odbiorcami naszych ekspozycji są zarówno dzieci, mniejsze, większe, jak i oczywiście młodzież i osoby dorosłe. No i z myślą o tych najmłodszych mamy przygotowane takie kąciki, gdzie mogą tutaj faktycznie pobawić się, ale też oczywiście zaobserwować pewne zjawiska zachodzące gdzieś tam w przestrzeni. I mamy tutaj taki mini plac, powiedziałabym, zabaw, gdzie mamy taki basen z kulkami, mamy taki tor, który nawiązuje do toru żużlowego, no bo przecież żużel to nasz sport tutaj number one, razem z koszykówką. Mamy oczywiście też miejsce, gdzie możemy sprawdzić swoje umiejętności koszykarskie. Mamy bachusikowe puzzle, mamy też taką ciekawą zabawę i tutaj właśnie mamy całą galerię naszych lubuskich, zielonogórskich bachusików, wśród których schowane są niepasujące bachusiki, także też trzeba tutaj wykazać się sprytem i znaleźć te niepasujące bachusiki. Mamy taką regionalną grę kółko i krzyżyk, ale tutaj nie mamy kółka, nie mamy krzyżyków, tylko mamy winogrona i mamy grzyby, no bo przecież to też z tego nasz region słynie. Także tutaj myślę, że dzieci ciekawie spędzą czas. I tutaj mamy takie stanowisko, które z pozoru wygląda jak okej, huśtawka, ale to nie chodzi o to, żeby tutaj się pohuśtać, tylko też, żeby zaobserwować pewne zjawisko. Są dwie huśtawki. Na jednej z tych huśtawek, jak widzimy, siedzi sympatyczny miś. Na drugą huśtawkę zapraszamy właśnie niedużego naszego gościa. No i wprawiamy w ruch huśtawkę właśnie z dzieckiem. I to, co się dzieje ciekawego, to, że w którymś momencie huśtawka właśnie z dzieckiem zaczyna wyhamowywać, natomiast wtedy równolegle właśnie do huśtania się dziecka zaczyna huśtać się ta druga huśtawka i potem po jakimś czasie ta druga huśtawka też wyhamowuje, natomiast zaczyna się znów huśtać ta pierwsza huśtawka i to jest takie ciekawe, właśnie pokazujemy przenoszenie energii i naprawdę no, jest to takie edukacyjne stanowisko. Tu proste stanowiska, w założeniu proste, natomiast i bardzo, bardzo jakby chętnie tutaj dzieci eksperymentują. Jest to stanowisko, które nazywane jest pętlą śmierci. I tutaj mamy faktycznie w sposób określony sprofilowany tor, puszczamy piłeczkę i sprawdzamy, jak działa siła odśrodkowa, ta, która pozwala takiej piłeczce utrzymać się w tej pętli. I tutaj nawiązujemy chociażby do takich pokazów cyrkowych, kiedy to w takiej beczce śmierci na przykład ktoś na motocyklu powiedzmy jeździ, tak? I nie spada. Także tutaj można to sobie empirycznie sprawdzić, jak to się może odbywać, tak? Też mamy tutaj takie stanowisko też zbliżone do tego wcześniej omawianego, a mianowicie energia i tarcie. I mamy tutaj też specjalnie sprofilowany tor, spuszczamy swobodnie piłeczkę i teraz tutaj obserwujemy, że w zależności od wysokości punktu trajektorii tej piłeczki. Ona spada szybciej lub też wolniej i oczywiście, ponieważ ma określoną porcję też skumulowanej energii, która w momencie, kiedy trzeba przemieścić się pod górkę, to ona właściwie, ta piłeczka bez problemu sobie radzi. Także tutaj też pokazujemy zjawisko energii. No i oczywiście nawiązujemy do tego, że to nie ma także bez żadnych ograniczeń, no bo niestety jest tarcie, tak?
4: Kto może centrum przyrodnicze odwiedzić? Kiedy może się wybrać? Z kim? Czy całymi rodzinami również?
3: Jeżeli chodzi o możliwość odwiedzenia naszego centrum, to w dni robocze serdecznie zapraszamy od godziny 12.30 do godziny 18.00. Dlatego 12.30, bo od rana realizujemy bardzo, bardzo duży projekt unijny, edukacyjny, ciekawa nauka i przychodzą do nas uczniowie z zielonogórskich szkół. Natomiast jeżeli chcielibyście Państwo wybrać się do nas w weekend, to zapraszamy od godziny 10 do 18 i tutaj oczywiście zapraszamy serdecznie i grupy zorganizowane, i gości indywidualnych, a więc oczywiście chętnie tutaj widzimy i dzieci, i młodzież, i dorosłych, i seniorów, bo mamy różne grupy i różnych odbiorców naszych propozycji. Tutaj jeszcze też warto dodać, że mamy dużo takich imprez cyklicznych, a więc spotkania z podróżnikami, czy też Akademia Młodego Biologa, czy spotkania przyrodników. Mamy cały pakiet zajęć dedykowanych o bardzo zróżnicowanej tematyce i te zajęcia adresujemy właśnie do grup zorganizowanych, także myślę, że naprawdę tutaj ofertę mamy bardzo bogatą i mam nadzieję, że ciekawą.
1: SK 106,6.
2: Psychologia to nie tylko kierunek studiów, ale też sposób patrzenia na świat i drugiego człowieka. Więcej już teraz w rozmowie z Weroniką Lewandowską, Mają Macul i Klaudią Ogórek z Koła Naukowego Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej oraz Psychoterapii.
4: Powiedzcie proszę, czym zajmujecie się jako koło? Dlaczego zdecydowałyście się na dołączenie do takiej studenckiej inicjatywy?
5: Jako koło zajmujemy się działalnością, tak jak nazwa mówi, związaną z dziećmi. Przede wszystkim zwracamy teraz uwagę, żeby jak najwięcej praktycznych rzeczy czerpać z działalności koła. A dlaczego zdecydowałam się dołączyć do koła? Dlatego, że wtedy dość sporo ludzi do niego dołączało. Zaczynało ono w sumie swoją działalność i interesuje mnie ta tematyka, z nią też chcę wiązać swoją przyszłość.
4: A powiedz, kiedy właśnie to koło rozpoczęło swoją przygodę?
5: Z tego co pamiętam, to koło istniało już przed pandemią, ale zostało ono zawieszone właśnie przez pandemię i po powrocie na uczelnię zostało ono wskrzeszone, że tak powiem. I wtedy właśnie zaczęło znowu raczkować. Teraz mam wrażenie, że tętni życiem.
4: Wiemy, że tutaj w centrum waszego zainteresowania znajduje się głównie psychologia dziecięca. Powiedzcie, skąd akurat wziął się pomysł na dzieci?
6: Jeżeli chodzi o taką moją perspektywę, to myślę, że wpadłyśmy na ten pomysł, żeby jednak propagować psychologię dziecięcą przede wszystkim, która nadal jest na raczkującym, myślę, poziomie. Też kiedyś usłyszałam taką myśl od koleżanki, która powiedziała, że nawet jeżeli będziemy mogły pomóc jednemu dziecku na świecie, to i tak będzie warto. Więc myślę, że taka właśnie inicjatywa, żeby właśnie propagować tą konkretną dziedzinę psychologii, to jest dość istotne, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo.
7: Oprócz tego sama tematyka koła była trochę narzucona, znaczy dla nas konkretnie, bo my już dołączyłyśmy do istniejącego, ale my jak działamy, to mamy taką myśl przewodnią, że chcemy nauczyć się jak najwięcej, bo to doświadczenie, które zbierzemy teraz, da nam, no powiedzmy, przewagę na rynku pracy w przyszłości, ale też także taki spokojniejszy start, no bo mam sporo znajomych, którzy również z nami są w tym kole naukowym i mówią tak, chciałbym pracować z dziećmi w przyszłości, ale w sumie nigdy nie miałem styczności, nigdy nie miałem możliwości pracy z nimi, a my tutaj dajemy taką możliwość takiej początkowej relacji z tym dzieckiem, takiej niemocno inwazyjnej, no bo chociażby przy jakichkolwiek warsztatach nie jest się wtedy sam na sam, tylko jest się z grupą, można się z tymi dziećmi pobawić, nie jest to jeszcze żadna forma terapeutyczna, tylko taka rozwojowa, więc jest trochę łatwiej. A no w Polsce, tak jak tu Klaudia wcześniej wspominała, psychologia i psychiatria dziecięca są na bardzo niskim poziomie. Jakby to się wciąż rozwija, ale bardzo wiele braków jest, więc jednocześnie dlatego też staramy się edukować społeczeństwo. No tutaj na razie docieramy głównie do Zielonogórskiego, ale dziś na social mediach mam nadzieję, że więcej osób tam ogląda te rzeczy, więc jest to benefit dla nas i miejmy nadzieję dla społeczności zielonogórskiej.
8: Mhm. Odnośnie właśnie tej psychologii dziecięcej jest projekt Dzieci są po to, żeby się bawić. Powiedzcie proszę, na czym on polega? Wiemy, że odwiedzacie szkoły, czy jeszcze planujecie jego kontynuację?
7: Projekt trwa, odkąd koło zostało wskrzeszone tak naprawdę, bo poprzednia przewodnicząca koła, Basia, rozpoczęła ten projekt ze swoimi uczniami w liceum tutaj w Zielonej Górze. My staramy się tym hasłem trochę żyć, już nawet trochę poza tą akcję konkretną, w której robimy zabawki i idziemy do jakiejś placówki, ponieważ to hasło nam się wydaje takie bardzo wartościowe i sporo można wyciągnąć z niego, jeżeli się gdzieś poszerza tą wiedzę. Jeżeli chodzi o samą konkretną akcję, no to w tym roku byliśmy w przedszkolu w czasie ferii naszych, powiedzmy w trakcie posesji. Prawdopodobnie jeszcze się wybierzemy, to jest spora organizacja, bo trzeba zebrać grupę i trzeba się dogadać z nauczycielkami, nauczycielami w konkretnej placówce, a jak to wiemy z dziećmi, bardzo często chorują i teraz był jeszcze długo sezon ten grypowy, to na razie trochę skupiliśmy się na innych projektach.
8: Możecie powiedzieć może jakie to są emocje, które wam towarzyszą podczas takich zabaw, że jednak można zrobić coś kreatywnego, można zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka?
6: Na początku też zorganizowaliśmy akcję, żeby w ogóle stworzyć takie zabawki dla tych dzieci i no, ja nie ukrywam, świetnie się bawiłam malując farbkami, mogłam wrócić do czasów przedszkolnych i szkolnych, że mogłam się wykazać jakąś kreatywnością. To jest naprawdę przyjemne, kiedy się przychodzi do tego przedszkola i właśnie te dzieci są tak zaabsorbowane tą zabawą, są tak szczerze zainteresowane, co tutaj można zrobić. Część zabawek zostawiamy też w tych przedszkolach, ze względu na to, że no, dzieci czasami są tak szczęśliwe. Na przykład ostatnio, jak ja brałam udział w tym, to zostawiliśmy karton, do którego dzieci rzucały takie worki z piaskiem. I no, zabawa trwała kilka dobrych minut, jak nie więcej, bo jak wyszliśmy, to jeszcze właśnie dzieci się zajmowały tym pudełeczkiem. Także to jest naprawdę takie przyjemne, miłe. Uważam i to tak nawet rozczulające bym powiedziała, że dzieci są tak szczerze zainteresowane tym, co przygotowałyśmy dla nich.
8: Ale też część członków naszego koła jest wolontariuszami w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. To też myślę, że jest takim dość praktycznym elementem naszego koła.
9: Czy z waszej strony, ze strony studentek, macie takie poczucie, że gdzieś to wsparcie profesorów czy wykładowców wam towarzyszy?
7: Jak najbardziej. Chociażby nasze wydarzenie, jakim był wykład dla rodziców, był nadzorowany i prowadzony przez doktora Marcina Fiorkowskiego. On nas wsparł w przygotowaniu tematyki wydarzenia i później poprowadził wykład dla rodziców, a także nakierował nas, co poprowadzić na warsztatach, żeby te treści były wartościowe i edukujące. Robiliśmy też webinar dla studentów oraz dla wszystkich zainteresowanych, bo my wrzucamy wszystkie takie inicjatywy na nasze social media, że nawet taki ktoś postronny może uczestniczyć w tym. I mieliśmy webinar z pani doktor Zdzisławy Nieścioro, która była wcześniej doktorantką tutaj naszej, pani doktor Anny Mróz, więc to też jest wsparcie jej. Pani doktor Mróz też nas wspierała w tym wydarzeniu jako nasz opiekun. Mamy tutaj wsparcie wykładowców takich jak doktor Grzegorzewska, również gdzieś tam interesuje się tym, jak koło działa. Gdzieś tam zawsze możemy liczyć, że nas wesprą, czy to chociażby odpowiadając na pytanie, czy odpowiadając, do kogo się zwrócić w kierunku nawet oprowadzenia takiego webinaru.
10: Też wykładowcy bardzo chętnie chcą się dzielić z nami swoją wiedzą. Chociażby w takich warsztatach jak warsztaty z bajkoterapii, które ostatnio też się odbyły i na pewno będzie kontynuacja ich. Czy też właśnie biorąc udział w innych takich wydarzeniach, typu właśnie, tak jak Weronika tutaj wspomniała, odpowiadając na jakieś nasze pytania. czy ogólnie chcąc prowadzić dla nas warsztaty tylko dla członków koła, no bo jednak zależy im, żebyśmy byli dobrymi psychologami.
4: No bo jednak studiujecie psychologię, jak to właśnie jest na tym Uniwersytecie Zielonogórskim? Jak tą psychologię się studiuje? Czy to jest ciężki kierunek?
8: Jest to na pewno kierunek wymagający, bo jednak wychodząc ze studiów, kończąc je, no ciąży na nas jakaś odpowiedzialność, bo będziemy odpowiedzialni za ludzi, którzy będą no, przychodzić do nas po pomoc. Dlatego ja już tak czuję taką presję, żeby jak najlepiej się do tego przygotować. Więc po prostu każdy przedmiot staram się przyjmować z takim nastawieniem, że mi się to kiedyś przyda. Ale jeśli chodzi o samo studiowanie, to myślę, że uniwersytet tutaj i wykładowcy są jak najbardziej nastawieni do pomocy studentom i zawsze starają się rozwiać jakieś nasze niepewności, odpowiedzieć na każde pytanie.
4: No to jest też jednak łączenie tej działalności koła ze studiowaniem, z życiem prywatnym. Czy to jest ciężkie?
8: Myślę, że na pewno zajmuje trochę czasu, ale dla osoby, która lubi, kiedy dużo się dzieje i kiedy możemy zrobić coś tak naprawdę dla ludzi, no dla dzieci przede wszystkim, myślę, że warto.
4: Mówimy o studiowaniu psychologii, no i właśnie co jest według Was taką największą wartością w obecnych czasach w tej psychologii?
8: Z tego, co ja zauważyłam, oprócz takiej wiedzy teoretycznej, poznawania historii psychologii i różnych teorii, sposobów na pomoc dla innych ludzi, najbardziej wartościowe jest dla mnie takie samopoznanie. Przez to, że dowiaduję się tak wiele o tym, jak no jak po prostu funkcjonujemy jako ludzie, da się wyciągnąć dużo z tego dla siebie i rzeczywiście poprawić jakość swojego życia.
10: Ja też myślę, że te studia uczą takiego zrozumienia, wyrozumiałości dla ludzi i lepszego takiego ich poznania, bo im głębiej się zagłębiamy właśnie w tematykę psychologii, to bardziej się rozumie właśnie ludzkie zachowania, ludzką psychikę, jak ludzie funkcjonują, co tam się dzieje pod tym czerepem. I no, uczymy się takiej pokory, że to dobra, ten człowiek zachował się w ten i ten sposób, dlatego że i no, jest to taka przydatna umiejętność w życiu, myślę, żeby

0: nas obciąża psychicznie, no bo mimo wszystko pracujemy z małym takim człowieczkiem, który dopiero wchodzi w życie i mamy tą świadomość konsekwencji tego, co możemy powiedzieć, bądź jak widzimy, że dzieje się coś u tego dziecka, staramy się mu jakoś pomóc i nie zawsze nam się to uda, więc no to jest na pewno obciążająca praca, ale tak jak powiedziałam, czuję, że to jest coś, co mnie motywuje do nauki, do rozwoju, bo wierzę, że warto, że no, dzieci są naszą przyszłością jakby społeczeństwa i no, bardzo duży nacisk jest w trakcie nauki na studiach psychologicznych, że to, co się dzieje w naszym dzieciństwie, ma bardzo duży wpływ na dorosłość i dlatego uważam, że warto gdzieś nasilić jakby działanie w tym kierunku jako społeczeństwo, żeby nie leczyć później dorosłych ludzi, którzy mają problemy, tylko trochę przeciwdziałać tym wszystkim rzeczom w momencie, kiedy dzieci dorastają, kiedy stają się nastolatkami, żeby mogły lepiej zrozumieć siebie, żeby wiedziały później, co chcą robić w przyszłości i żeby po prostu mogły być dziećmi, no bo tak naprawdę wiele problemów, które zaczynają się od młodego wieku, zaburzają ten taki okres dorastania i to czerpanie jakby radości z życia. A jaki to miałoby życie sens, gdybyśmy po prostu tylko siedzieli w swoich głowach i się zastanawiali, czemu wszystko jest złe?
1: W samej styczności z dziećmi czuję się bardzo dobrze. Myślę, że trochę przez to, że od małego po prostu miałam kontakt z młodszymi od siebie, więc takie jest to dla mnie naturalne. I tak jak Weronika powiedziała, no jest to ważne, żeby zapobiegać, a nie później leczyć.
2: Pozostając w tym klimacie studiowania, wiemy, że no, życie studenckie może być stresujące, mamy egzaminy, też kolokwia, jakieś takie życiowe wybory, zderzenie z dorosłością. Nie jest tak łatwo być studentem. To na pewno powoduje też stres. Powiedzcie proszę, czy są jakieś takie sposoby, żeby sobie jakoś umilić ten czas studiowania, żeby sobie jakoś poradzić z tym stresem?
3: Ja bym powiedziała, że przede wszystkim zadbać o siebie i swoje ciało i swoją psychikę podczas sesji. To jest połowa sukcesu, żeby się wyspać, zjeść, pamiętać o tym jedzeniu i nie żyć cały czas na kofeinie. Ale też myślę, żeby też tak, wiem, że łatwo powiedzieć, ale żeby też sobie troszeczkę odpuścić, dać sobie na luz. Wiem, że no nie każdy chciałby poprawiać jakąś formę zaliczenia i czekać na przykład na wrzesień albo te dwa tygodnie podczas sesji zimowej. Ale tak stanąć przed sobą i powiedzieć, no każdy ponosi kiedyś porażkę, to nie jest nic wielkiego, poprawię, będzie dobrze. No i z takim podejściem po prostu podchodzić właśnie do tej sesji. Niezdany egzamin to wcale nie jest koniec świata i naprawdę wszystko da się zrobić. Wszystko.
1: Ja myślę, że stres związany z samym studiowaniem, czyli z jakimiś zaliczeniami, z sesją, fajnie jest eliminować przez porównywanie sobie na przykład notatek z innymi. Na przykład u mnie bardzo sprawdza się taka praca grupowa, jakieś powtórki grupowe, bo każdy ma inną perspektywę i czasami ja mogę nie zauważyć, że mam braki w notatkach albo nie rozumiem jakiegoś tematu i no mój znajomy może wytłumaczyć mi po prostu lepiej dany temat, bo on go zrozumiał akurat od wykładowcy. Ale też sprawdza mi się rozkładanie nauki, chociaż wiem, że u studentów może być z tym ciężko, ale rozkładanie nauki po prostu na jakiś dłuższy czas, a nie dzień przed zaliczeniem.
4: To jeszcze podstawowe pytanie o strukturę koła. Ile już macie u siebie osób? Czy jeszcze można dołączyć?
0: W tym momencie, jeżeli chodzi o naszą grupę taką, w której mamy spisanych wszystkich członków, to bym powiedziała, że z 50 osób jest na ten moment. Jakie są realia tego, kto się angażuje, to powiedziałabym, że tak z 20 osób realnie się angażuje tak na bieżąco, może nawet trochę więcej. Koło angażuje też zewnętrznie ludzi. Mamy studentów z drugiego kampusu, gdzie studiują kompletnie kierunki niepowiązane z pracą z dziećmi, ale chcieli się zaangażować w nasze wydarzenie. Jeżeli chodzi o dołączanie do naszego koła, głównie prowadzimy rekrutację na początku każdego roku. Jest to okres październik, może do listopada, ale jesteśmy otwarci na przyjmowanie członków przez cały rok, bo uważamy, że to, że ktoś przegapił termin na początku roku, bo mógł nie słyszeć o kole, mógł nie wiedzieć, że taka tematyka go interesuje, nie powinno go wykluczać z tego, aby brać udział. Bo są ludzie, którzy dołączyli do nas miesiąc temu, bo dopiero miesiąc temu na przykład zetknęli się z naszym webinarem i zobaczyli, że to jest super opcja i dołączyli i teraz aktywnie działają w kole. A są ludzie, którzy są w kole od 3

0: nie zrobili, także czy byli w terminie zapisani, czy nie, no to nie oznacza, jak będą działali tak naprawdę.
1: A czy warto właśnie według już waszych doświadczeń, czy warto poświęcić trochę swojego czasu na taką aktywność poza zajęciami?
0: Na pewno daje to ogromną satysfakcję, jak widzi się, że coś działa. Ja na przykład pamiętam, jak rozpoczęliśmy wolontariat w domu samotnej matki. My tutaj jako zarząd całą papierologię załatwiłyśmy i poszły pierwsze osoby na spotkanie organizacyjne i później napisały na grupie, no my dzisiaj pójdziemy na pierwsze spotkanie z dziećmi. Czułam się jak taka dumna matka, że coś, co włożyłyśmy pracę, no bo to były nasze wolne dni w trakcie tej niewolnej posesji zimowej, że nasza praca naprawdę przynosi efekty i tak samo po wykładzie dla rodziców, jak słyszeliśmy od uczestników, że bardzo się cieszą, że mieli możliwość przyjścia, posłuchania, że nie wiedzieli, że takie rzeczy w Zielonej Górze się dzieją, czy nawet jak studenci nasi mówią, że bawiliśmy się z dziećmi w trakcie wykładu, ale dało mi to taką satysfakcję i pokazuje mi to, że jest to coś, co chciałbym robić w przyszłości. No to można być tego dumnym po prostu i chce się działać dalej.
1: Czy jeszcze jakieś plany na przyszłość, czy może jakieś takie cele, które chcielibyście osiągnąć jako koło są?
2: Przede wszystkim chcemy jak najwięcej czerpać z tego, jakie możliwości mamy. Pewnie będą jeszcze jakieś webinary, będą jeszcze jakieś warsztaty, bo tak jak ktoś już wspominałyśmy, wykładowcy są bardzo chętni, żeby dzielić się tą swoją wiedzą, więc na pewno będzie się dużo działo. Tak jak tutaj Weronika wspomniała, to jest no, trochę naszego wolnego czasu, ale później ta radość i no, nawet taki certyfikat z ukończenia webinaru czy warsztatów naprawdę cieszy i jest przydatny później, fajnie sobie dołączyć go do CV.
3: Też jako aktualny zarząd pewnie w przyszłości, jeżeli już się zmieni nasz kochany zarząd, to jeżeli będzie nowy, no to na pewno jako takie matki będziemy wspierać naszych kolegów i koleżanki, żeby właśnie mogli realizować dalej te projekty, albo może wpadną na jakieś nowe, no to wtedy jak najbardziej będziemy się tutaj zaangażować, zawsze będziemy otwarte, żeby jakoś pomóc tutaj i wspierać naszych podopiecznych, mogę powiedzieć.
1: Też działacie prężnie na swoich socjalach, są dodawane posty.
0: Staramy się wrzucać treści związane z różnymi wydarzeniami, takimi jak powiedzmy był Dzień Świadomości Raka.
4: SK 106.6. Żary News.
5: Czekał na to dwie dekady i w końcu się udało. Mateusz Baranowski awansował do snookerowej elity, a więcej już teraz w materiale Krystiana Machalicy.
6: Mateusz Baranowski, zielonogórski snookerzysta, już w pełni zawodowy, bo można to powiedzieć oficjalnie od kilku tygodni. Jak się czujesz w tej, nie wiem, czy dla ciebie nowej roli?
7: No na pewno trochę w nowej. Z jednej strony grałem w turniejach zawodowych. W 2016 roku był cykl takich otwartych turniejów, który nawet był w Gdyni i się nazywało PTC, także często gdzieś tam w tych zawodowych turniejach grałem, nawet jako amator. Później Mistrzostwa Świata, jednak było parę dobrych lat przerwy. No i teraz wracam już w pełni jako zawodowiec na dwa sezony na pewno. Także czuję się bardzo dobrze, ale na pewno jednak adaptacja do tych turniejów, do warunków, ona jeszcze trochę przede mną.
6: To porozmawiajmy chronologicznie. Zacznijmy od turnieju w Leicester, Q School zdaje się, to właśnie tam w Anglii awansowałeś. To był taki turniej, który miał łatwe mecze i bardzo trudne, bo zaczęło się od dosyć, nie wiem, czy mogę powiedzieć, łatwego pojedynku, ale tak to wyglądało trochę.
7: Dobra. Tak, szczerze mówiąc, to ja pracowałem na ten sukces cały rok i dzięki temu, że grałem bardzo równy sezon, gdzie były już dobre wyniki, gdzie były turnieje na przykład w Maroko, w USF Mistrzostwa Świata byłem trzeci, więc więc dwa mecze mi zabrakły do awansu do main touru. Później Mistrzostwa Europy też bardzo dobre, odpadłem w ćwierćfinale, jednak ja czułem, że cały czas jestem jednym z najlepszych zawodowców i może ta moja gra wystarczy na awans już w tym roku. Także pierwszy raz, szczerze mówiąc, przystępowałem do turnieju Q-School z faktycznie bardzo dużą wiarą, że on może mi zagwarantować miejsce w gronie zawodowców. No początek faktycznie z jednej strony był łatwiejszy, ale jeżeli chodzi o przeciwników, w pierwszej rundzie faktycznie miałem takiego zawodnika z Anglii, który czasami jest groźny, ale raczej nie powinien być za mnie problemem.
8: Zawodowcami nawet wygrywał, dodam.
7: Tak, ale później grałem z zawodnikiem z Korei i to był teoretycznie najłatwiejszy mecz, ponieważ skończył się wynikiem 4-0, ale to był bardzo mocny zawodnik i tak naprawdę jeden z lepszych, który później w drugim turnieju Q-School zagrał ładnie. Następnie miałem parę meczów ciasnych, 4-3, 4-2 wyniki, ale faktycznie gdzieś tam miałem tych i byłych profesjonalistów i mocnych zawodników, także moja gra była bardzo dobra, nie najlepsza, ale bardzo dobra, skuteczna, co było najważniejsze i kluczowe, żeby awansować.
8: Czwarta runda była najtrudniejsza? Tam, zdaje się, byłeś bliski porażki nawet.
7: Tak, było bardzo blisko. Grałem z zawodnikiem, który trochę odnosiłem wrażenie, że nie powiem, że znalazł się przez przypadek w tej rundzie. Jednak tam był walkover, Dylan Emery dostał kartę do main touru, a był w tej właśnie drabince w czwartej rundzie, także trochę się poukładało, ponieważ Emery to zawodnik, który już w gronie profesjonalistów grał i robił bardzo dobre wyniki. I on wypadł z tej drabinki i awansował inny zawodnik z Anglii i wydawało się, że to będzie teoretycznie stosunkowo prosty mecz, no ale tak to właśnie jest na tych turniejach Q-School, że ci Brytyjczycy, ci Anglicy grają na wysokim poziomie i to był mój najcięższy mecz.
8: Popraw mnie, jeśli się mylę. Q-School to jest taki turniej, w którym ci, którzy wypadli z main touru, mogą do niego powrócić, a ci, którzy aspirują, tak jak ty, mogą o niego powalczyć i dodatkowo jest wpisowe, to oznacza, że każdy może zagrać?
7: Tak, jest to turniej otwarty. Wpisowe na ten turniej to jest 800 funtów, około 4000 zł i jest to bardzo trudny turniej właśnie z tego powodu, że grają wszyscy najlepsi amatorzy, którzy jeszcze nie awansowali, oraz jest to po sezonie zawodowym, czyli wszyscy zawodowcy, którzy wypadli z main touru, jest ich około 20-30, mają prawo zagrać, no i w 99% zawsze w tym turnieju grają i próbują się z powrotem dostać do grona zawodowców.
8: A z tego powodu to jest bardzo taki stresujący turniej, o wiele bardziej niż inne, no bo w zasadzie każdy o coś gra.
7: Tak, no jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, no to czasami brązowy medal jest fajnym sukcesem, srebrny, złoty. Tak tutaj cel jest jeden, albo awansujesz, albo wygrywasz turniej, albo przegrywasz turniej i zostajesz tak naprawdę bez niczego. Także jest to na pewno najtrudniejszy turniej amatorski. Co prawda jest tych miejsc 8, ponieważ po 4 zawodników z jednego turnieju awansuje, czyli jakby półfinaliści. Mimo to w tych zawodach startuje co roku między od 200 do 300 zawodników, także no, trzeba sporo tych meczów wygrać, żeby finalnie awansować.
8: No i ty finał też już miałeś. Opowiedz trochę o, może niekoniecznie nawet samym pojedynku, ale o emocjach. Ten ostatni rok był dla ciebie świetny, więc co czułeś, gdy już ten mecz się kończył, gdy już zakończyłeś to spotkanie i w zasadzie chyba od razu wiedziałeś, tak, że jest awans?
7: No tak, przede wszystkim ja tutaj jestem trochę starszy od naszych dwóch aktualnych zawodowców, Antka Kowalskiego, Michała Szubarczyka i niestety pamiętam te czasy, kiedy snooker w Polsce był na dosyć niskim poziomie. Mówimy tutaj o latach 2005, kiedy my przede wszystkim walczyliśmy o wyjście z grupy na Mistrzostwach Europy czy Świata. To się bardzo różni teraz, ponieważ aktualnie czy polscy juniorzy, czy polska kadra mężczyzn to jest albo najlepsza, albo topowa kadra na wszystkich turniejach zagranicznych. Ale ja pamiętam, jak jeszcze ta kadra była słabsza i wtedy wszyscy mówili, że raczej nie mamy szans, żeby był Polak zawodowcem, a jeżeli awansuje do main touru, ciężko się utrzymać. To się trochę zmieniło, jednak to trochę zostaje w głowie, że to jest bardzo trudne, bardzo wymagające awansować. Też rozmawiałem o tym z Adamem Stefanowem i on też podzielił się tym, że faktycznie tak trochę ci starsi mają. Ci, którzy aktualnie grają, widzą topowych Polaków i widzą, że wejście do main touru to jest przystanek w ich drodze dalszej. Dla mnie to było zawsze coś wyjątkowego i myślę, że przezwyciężyłem to, iż podchodząc do meczu starałem się nie budować zbędnej presji, podejść jak do każdego normalnego innego meczu z mniejszą wagą. Oczywiście awans do main touru tak naprawdę zmienia całe moje życie, ponieważ tak jak pracowałem, uczyłem innych, tak teraz w 100% będę się skupiał na mojej grze. Zmiana priorytetów i tak naprawdę sposobu życia, także było to wymagające mentalnie, ale szczerze mówiąc nie stresowałem się tak, jak myślałem, że to będzie zawsze tak naprawdę od początku mojej gry. Mecz był ciężki, były wymagające frame'y, 2 pierwsze frame'y na czarne, jednego wygrałem, jednego przegrałem, później miałem lepszy moment od 1-1 do 3-1, naprawdę bardzo dosyć łatwo i bardzo skutecznie wygrałem dwie kolejne partie. No i zaczęły się małe problemy. Często my to o tym mówimy, że to jest strach przed zwycięstwem, no bo faktycznie jak już jesteśmy blisko tego finalnego triumfu, no to pojawiają się myśli, no jest blisko, zaraz się to może skończyć, jak skończy się, co dalej. Nie mówię, że takie myśli się pojawiły, ale ewidentnie mecz się troszkę skomplikował. Mój przeciwnik zrobił w okolicy 70 breaka, zrobiło się 3-2 i był bardzo ciasny frame na 3-3, na decidera. Jednak udało się gdzieś tam tą mądrą grą fajnie wykończyć mecz wynikiem 4-2. No i nie ukrywam, że pojawiły się łzy szczęścia, bo to było jedno z moich marzeń, jeden z moich celów. Także byłem bardzo zadowolony. Ale jeżeli mam być szczery, 2 tygodnie później kolejne turnieje, już nowy sezon, całkowita zmiana planów i kalendarza moich rozgrywek, także no trzeba było szybko się wziąć w garść i przygotować do następnych turniejów.
8: A miałeś już zaplanowane turnieje amatorskie i z tego powodu, że awansowałeś do main touru, to pozmieniałeś wszystko, tak?
7: Tak, oczywiście ja brałem pod uwagę to. No, nie jechałbym na ten turniej jakby z myślą, że nie mam szans, czy jadę tam po prostu, nie wiem, zebrać doświadczenie, czy powalczyć o 3., 4. rundę. Ja jechałem tym razem, jechałem w 100% tak z myślą, że ja tam jadę wywalczyć sobie przepustkę do gry zawodowej. Więc gdzieś tam z tyłu głowy było to, ale szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, kiedy są turnieje zawodowe najbliższe, kiedy zaczyna się sezon, nie miałem zielonego pojęcia. Raczej ustaliliśmy tam z moimi uczniami i innymi zawodnikami, z którymi jeżdżę na turnieje amatorskie. Planowaliśmy z Tomkiem Skalskim jechać na Mistrzostwa Świata amatorów drużynowe jako drużyna, także raczej były te plany amatorskie. No bo wolałem się miło zaskoczyć niż myśleć o tych zawodowych meczach, o tych zawodowych turniejach i gdzieś tam smutnie jakby nie wykonać tego celu, tego założenia o awansie.
8: My jesteśmy chyba w podobnym wieku, ja mam 28 lat, rocznik 97.
7: Ja bardzo podobnie, nawet 19 lipca niedawno skończyłem.
8: Tak, to wszystkiego najlepszego, ja też z lipca, więc no to dobra, jesteśmy w podobnym wieku. Ty gdzieś tam wspomniałeś, że 20 lat czekałeś na to, żeby awansować do tego main touru. No to dlaczego przez te 20 lat się nie udawało, dlaczego teraz, w tym roku akurat? No tak, w ten sposób.
7: Myślę, że każdy ma cel grać zawodowo, rozpoczynając, i ja zacząłem 20 lat temu grać w snookera. Jeżeli chodzi o samą walkę o awans do main touru, no to faktycznie ona się zaczęła tak z 10 lat temu, można powiedzieć. Pamiętam, w 2014 roku miałem brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów i tam już byłem 2 mecze od main touru. Jednak uważam, że to było... Ja nie byłem absolutnie gotowy, byłem za młody, niedoświadczony. Teraz mam wrażenie, że po całym roku bardzo dobrej gry na turniejach amatorskich pierwszy raz byłem przygotowany, żeby wejść do tego main touru. Oczywiście wejście to jedno, bo to daje mi możliwość, żeby grać w największych turniejach na świecie, ale trzeba to teraz wykorzystać, także to jest jedno. Awans to jedno, wyniki na to jeszcze będę musiał ciężko pracować. Jednak myślę, że zawsze brakowało trochę tej odporności psychicznej. Myślę, że wiary przede wszystkim, że ja nie byłem przygotowany, może trenowałem dużo, może grałem bardzo dobrze na treningach, jednak przychodziły turnieje i zawsze czegoś brakowało. Przegrywałem dużo meczów 4-3, bardzo istotnych właśnie na turniejach Q-School. I chyba musiało się złożyć na to parę elementów. Musiałem poznać ludzi, którzy uwierzą we mnie, będą mnie wspierać. I tak się właśnie wydarzyło na początku tamtego poprzedniego roku, co sprawiło, że mogłem cały rok sumiennie trenować i przygotowywać się do tych turniejów, trochę zmienić obowiązki. Oczywiście dalej uczyłem moich uczniów, dalej ich wspierałem i pracowałem jako trener, ale faktycznie te proporcje treningu mojego a trenowaniu innych się zmieniły i tutaj zaprocentowało. Oczywiście praca nad techniką, rozpoczęta współpraca z psychologiem, tak naprawdę wszystko się musiało złożyć i dojrzałem do tego, żeby podjąć decyzję i pracowanie nad sobą, co tutaj fajnie, myślę, że dzięki temu udało się właśnie awansować.
8: Czyli początek zeszłego roku to jest jakby początek tej twojej takiej ścieżki, która ostatecznie cię doprowadziła do tego main touru.
7: Tak, tam...
8: To był ten początek cyklu szeregu zmian.
7: Dokładnie. Myślę, że początek tamtego roku, ja jechałem na Q-School w kwietniu poprzedniego roku i pamiętam, że do tego turnieju pierwszy raz zacząłem się tak solidnie przygotowywać od dłuższego czasu. Pozyskałem sponsora. Poznałem dziewczynę, która pilnowała mnie, żebym jednak, jak mam iść na trening na 10, to idę na 10, a nie na 11. I faktycznie no, złożyło się tak, że poznałem właściwe osoby, które mi w tym pomagały, które sprawiały, że byłem bardziej sumienny, że bardziej zmotywowany. No i cały rok bardzo sumiennych treningów, jeżdżenie na turnieje. To też jest bardzo istotne, ponieważ wcześniej jeździłem mniej na te turnieje zagraniczne, a teraz każdy turniej dawał mi pewność siebie. Ja widziałem tą ewidentną zwyżkę pewności siebie na turniejach zagranicznych, kiedy na początku zagrałem dobry turniej, ale grałem słabo. Bardziej to było taką... mecze były wygrywane po prostu moim i doświadczeniem, i takim jednak wyrachowaniem snookerowym. Ja raczej cechuję się dosyć mądrym snookerem, może mało atakuję szalonych bil, ale wiem, kiedy powiedzieć stop, kiedy zagrać odstawną, utrudnić przeciwnikowi.
8: Czyli taki defensywny styl trochę.
7: Tak, tak. No ja raczej słynę z tego, że tutaj potrafię bardzo defensywnie. Oczywiście starałem się tą moją grę dobrze zbalansować, żeby była i ofensywna, i defensywna, w zależności od tego, jaką aktualnie potrzebuję. Jednak widziałem właśnie tą zwyżkę i z turnieju na turniej było coraz lepiej. Czasami wyniki były gorsze, czasami lepsze, ale widziałem, że się czuję pewniej, że jeżeli zaczynam grać dobre turnieje, to faktycznie ta moja gra jest na najwyższym poziomie, coś, czego nie pokazywałem wcześniej.
8: Wspomniałeś też w jednej rozmowie, że przez ten ostatni rok, jak przegrywałeś nawet, to ciebie nie bolało, tak, czy nawet się śmiałeś. Co jest zmianą w porównaniu do tego, co było wcześniej? Bo miałeś taki zastój, byłeś świetnie też zapowiadającym się snookerzystą, medale mistrzostw Europy, świata młodzieżowe, do świata chyba nawet do 21. W każdym razie później był ten taki przestój. Z czego to wynika?
7: Tak, myślę, że ja byłem, myślę, że topowym juniorem na świecie, jak miałem 16-17 lat i faktycznie raczej dużo osób nie zadawało sobie pytania, czy wejdę do main touru, tylko kiedy. Później gdzieś tam ta moja gra faktycznie się nie tyle pogorszyła, co stanęła w miejscu. Wszyscy inni oczywiście robili progres. Ja wyjechałem do Warszawy, tam trenowałem, ale ewidentnie moja głowa przestała pracować tak jak za tej juniorskiej kariery, co jest dosyć normalne. No i zostałem trochę sam z tym trudnym sportem tak naprawdę. Później zaczęło się dorosłe życie, trzeba było zarabiać pieniądze. No musiałem niestety odpuścić takie pełnoetatowe granie w snookera. No i to wszystko było właśnie konsekwencją tej mojej gorszej gry, a przynajmniej nie progresowania, nie pójścia za ciosem i polepszenia swoich umiejętności. Tak, no i to były takie rzeczy, które myślę, że tutaj sprawiły, że gdzieś tam ta moja gra stanęła, ale jest to bardzo cenne doświadczenie, bardzo doceniam to, ile pracy włożyłem i jak było ciężko momentami. Wspomniałeś też o tym, jak podchodziłem po przegranych meczach, jakie było moje podejście i tutaj w 100% się zgodzę, ponieważ no, często było tak, że musiałem pracować, żeby jechać na dany turniej. Dosyć sporo i faktycznie tej pracy było dużo, potrafiłem zarobić pieniądze. Koniec końców nie mogłem w tym czasie się przygotować, ponieważ musiałem pracować, jechałem na turniej, grałem słabo, przegrywałem.
8: Praca nie związana ze snookerem, a nie
7: związana, trenowałem. Był też epizod, gdzie pracowałem na barze w klubie bilardowym. Także jakieś tam były jakieś tam te prace, jednak coaching, tak, czyli uczenie innych, to był mój zawód w ostatnich latach. No i tutaj właśnie, jeżeli już jedzie się na turnieje, dobrze jest się przygotować, bez tego po prostu jest ciężko osiągać cele, które ja sobie zakładałem. No i to była taka, powiedzmy, no, syzyfowa praca. No, pracowałem, jechałem na turniej nieprzygotowany, tak jakbym chciał, grałem słabo, pieniądze gdzieś tam uciekały i tak było w kółko. No i faktycznie ta presja była dosyć duża. No i każdy turniej był dla mnie jakąś tam taką wewnętrzną, nawet powiem, że tragedią. Bardzo bolało mnie przegrane. Wręcz wracałem z turniejów i często było tak, że mówiłem, że już nie chcę na te turnieje jeździć, chcę może trochę bardziej w Polsce pograć, nabudować się, ale jednak gdzieś tam ta moja sportowa ambicja nie pozwalała mi odpuszczać i tak się poddawać. Przyszedł moment tak naprawdę, w którym sobie tak stwierdziłem, że będzie ciężko, że nie potrafię polepszyć swojej gry, że nie potrafię gdzieś tam przeskoczyć pewnej granicy, pewnych barier pokonać i tak naprawdę chwilę po tym, jak tak się poddałem snookerowo, no zaczął się ten dużo bardziej radosny snooker, więcej mi przyjemności zaczął sprawiać. Każda przegrana była dla mnie lekcją. Nie była porażką, tylko była dla mnie lekcją, z której wyciągałem wnioski i to wszystko świetnie zaczynało procentować i sprawiać, że ja po prostu na nowo polubiłem, pokochałem grać w snookera, jeździć na turnieje i czerpałem z tego olbrzymią przyjemność.
8: I z tym nastawieniem cały czas zostajesz, cały czas trwasz? Czy teraz rozpoczyna się kolejny etap pracy? No bo jesteś w tym main tourze, marzenia spełnione. No ale nie wierzę, że powiesz, o, ja już zrobiłem wszystko, co chciałem i teraz tylko pozostaje zbierać tego owoce.
7: Tak jak mówisz, absolutnie nie jestem spełnionym zawodnikiem. Ja uważam, że ważne są te dni, których jeszcze nie znamy i ja uważam, że wszystkie najlepsze wyniki, moje największe sukcesy jeszcze przede mną. Wiem, jak potrafię grać, jeżdżę do Anglii, sparuję z zawodowcami topowymi ze środka rankingu i wiem, że potrafię ich ogrywać, potrafię ogrywać wysoko i grać na tym samym poziomie. Oczywiście jest ta różnica między grą amatorską na amatorskich turniejach, a zawodowych turniejach, do której niestety muszę się przyzwyczaić. Niedługo się otwiera klub, będę miał swój stół, na którym będę...
8: Marcina Niczkę dodajmy, tak?
7: Tak jest, na ulicy Moniuszki będzie nowy klub Hot Shots, także te możliwości będą bardzo duże. Póki co cały czas jest praca, żeby wszystko ustatkować, rozmowy ze sponsorami, gdzieś tam praca nad tym, żebym się mógł oddać w 100% grze i żebym mógł trenować jak najwięcej. Póki co nad tym pracujemy, bo to dalej wiele czasu od awansu do main touru nie minęło, ale jestem bardzo, bardzo taki nienasycony. Ja widzę siebie jako topowego zawodowca i z takim podejściem będę podchodził do mojej gry w main tourze. Wiem, że mam umiejętności, wiem, że już mam taką grę, która może nie wystarcza, żeby być topowym zawodowcem, ale żeby się utrzymać, a widzę olbrzymi potencjał, gdzie mogę jeszcze się poprawić i polepszyć swoją grę. Także tak, myślę, że dużo jeszcze do zrobienia, dużo do wygrania i absolutnie tutaj nie osiadam na laurach z samego tego awansu.
8: W main tourze będziesz na 2 lata. Czy to jest okres, który się nie ma prawa skrócić? Czy na przykład słabsze wyniki spowodują, że po prostu wypadniesz sobie, go będziesz musiał wracać?
7: Nie, to jest taki minimalny okres. Kiedyś zawodnicy mogli awansować tylko na rok, tak? Jeżeli się nie utrzymali, to wypadali, teraz fajnie to zrobili. My mamy ranking dwuroczny, także mam pełne 2 lata na to, żeby się utrzymać. Ewentualne słabsze wyniki nic nie zmieniają, a żeby utrzymać się, muszę być w najlepszej 64 w rankingu. Także nie jest to łatwa sprawa, ale też nie jest to nie do zrobienia, także dużo do poprawy przede mną. Ja podchodzę do siebie, do swojej gry dosyć krytycznie. Znam swoje mocne punkty, ale też widzę, ile mam słabych punktów, które są weryfikowane właśnie w tym zawodowym snookerze. Bardzo często grając odstawne, ja gram bardzo dobre odstawne, układałem sobie bardzo łatwą szansę w amatorskim snookerze, a w zawodowym dostanę na przykład bilę przez cały stół, czyli dalej wymagające uderzenie i na przykład na tych bilach przez cały stół myląc się nic nie uzyskuję z dobrej odstawnej, także jest trochę różnic, ale myślę, że się szybko zaadaptuję. Póki co trzy turnieje i nie jestem zadowolony z tych trzech turniejów, ale też widzę, że momentami moja gra wygląda bardzo dobrze, stąd uważam, że ten potencjał jest wysoki, również oglądając innych zawodników, jak grają w main tourze. Uważam, że to nie jest tak, jak miałem wmawiane od dziecka, że oni się praktycznie w ogóle nie mylą. Mylą się i to naprawdę bardzo często. Także jeżeli tylko będę w stanie wejść na swój treningowy poziom, albo nawet poziom turniejowy, ale gdzie się czuję bardzo komfortowo, to jestem przekonany, że tych zwycięstw będzie bardzo dużo.
8: Te trzy turnieje to, jeśli się nie mylę, Wuhan Open, British Open, kwalifikacje oczywiście, i turniej o nazwie Bet Victor Championship League Snooker, tak? To były te trzy turnieje. Zacząłeś od Wuhan Open, tam przegrałeś z Tomem Fordem w kwalifikacjach.
7: Tak jest.
8: I jak ty ten pierwszy pojedynek oceniasz? Czy, nie wiem, drżały trochę ręce, czy już tak na spokojnie?
7: No tak, no muszę przyznać, że z jednej strony grałem Mistrzostwa Świata dwa miesiące wcześniej i ograłem bardzo dobrego zawodnika z Iranu i to 10-2 i naprawdę czułem się jak ryba w wodzie. Natomiast przyszedł ten mecz i jednak te ręce drżały, jednak moja gra nie była taka szybka, jak przeważnie jest, trochę wolniejsza, trochę mniej pewna. Miałem dobry moment, kiedy zrobiłem breaka w okolicy 80 paru. Jednak Tom Ford to jest zawodnik, który od parunastu lat jest w main tourze. Wygrywał na przykład, w tamtym roku wygrał turniej shootout, no i absolutnie jest czołowym zawodnikiem na świecie. No i on na pewno widząc mnie troszkę zdenerwowanego, dokładnie wiedział, jak ten mecz rozegrać, jak ten mecz wygrać. Bardzo doświadczony zawodnik i faktycznie wykorzystywał każdą moją pojedynczą szansę. W pięciu frame'ach zrobił mi pięć breaków notowanych, w tym w ostatnim około 130, także grał naprawdę bardzo dobrze, ale dalej, to będę powtarzał. Ja miałem swoje szanse w tym meczu, mimo iż mój przeciwnik zagrał wyśmienitego snookera, ja swoje szanse miałem i wiem, że normalnie wykorzystałbym je częściej. W tamtym meczu starczyło tylko na dwa frame'y, przegrałem 5-2. Jednak widzę, że to są zawodnicy, nawet tak jak Tom Ford w okolicy 20 miejsca w rankingu, to jest zawodnik, który jest na moim poziomie i spokojnie trochę doświadczenia, trochę ogrania, trochę pewności siebie i na pewno będę z takimi zawodnikami rywalizował na wyrównanym poziomie.
8: A powiedz, jak to jest, gdy awansowałeś już do main touru, to środowisko tych najlepszych snookerzystów na świecie jakoś przyjmuje nowych, ktoś ci tam gratuluje, nie wiem, przy stole, gdzieś w szatniach, gdzieś, gdziekolwiek, czy a kolejny, no nie powiem anonimowy zawodnik, ale kolejny nowy, tych nowych też jest trochę. Jak to wygląda?
7: No tak szczerze mówiąc, miałem wrażenie, że oczywiście znam mnóstwo zawodników, bo to i z turniejów w amatorskich gdzieś tam rywalizowaliśmy i również teraz gdzieś tam w zawodowych. Tak. Jednak mimo wszystko miałem wrażenie, że w większości są to zawodnicy z Wielkiej Brytanii, którzy są często, mają takie nonszalanckie zachowanie, troszkę aroganccy są. Duża część również to zawodnicy z Chin, którzy po angielsku nie potrafią rozmawiać, więc też ciężko jest się z nimi komunikować. Jednak jestem miło zaskoczony. Bardzo dużo zawodników czy napisało mi wiadomość, czy na turniejach pytało się, właśnie gratulowało awansu, a również pytało się, jak tam idzie, jak pierwsze spotkania. Poznałem dużo kolegów. Tak naprawdę i wróciły jakieś tam relacje sprzed lat, na przykład z amatorskiego snookera. Wiadomo, my Europejczycy trzymamy się trochę bliżej, jest Florian Nysle z Austrii, jest ze Szwajcarii Aleksander Usserbacher, Umut Dikme z Niemiec, wiadomo, nasza trójka Polaków, Julian Bojko, który mieszka w Polsce, jest z Ukrainy. Trzymamy się na pewno trochę bliżej, ale faktycznie dużo rozmawiam również z zawodnikami z Wielkiej Brytanii, bardzo dużo z Walijczykami, także jestem zaskoczony, jak miło i fajnie przyjmują nowych zawodników.
8: To teraz wątek pod tytułem Polski snooker. Też wspomniałeś, też trudno nie zauważyć, że rozwija się błyskawicznie w ostatnich latach. Z czego to wynika? Czy poprawia się infrastruktura? Tych miejsc jest więcej. Zawodnicy, w końcu trójkę chyba mamy w main tourze, tak? No to też gdzieś jakoś napędza to wszystko?
7: Myślę, że zdecydowanie. Przede wszystkim trzech zawodowców, to my jeszcze nie mieliśmy nigdy.
8: Tak, także... jako jeden z niewielu krajów, dodajmy.
7: Tak jest, oprócz Wielkiej Brytanii Tajlandia ma trzech zawodowców i Belgia ma trzech zawodowców, także można powiedzieć, że Polska tutaj bardzo mocno się odznacza na tej mapie snookerowej. A dodam, że kolejni są. No ja bardzo dużo pracowałem jako trener kadry, tak naprawdę miesiąc temu zakończyłem moją współpracę z Polskim Związkiem Snookera jako trener kadry narodowej juniorów i my tych juniorów mamy po prostu świetnych. Ja dużo też trenowałem indywidualnie, między innymi, ale to zaraz powiem, ale mamy teraz trzech zawodowców, niektórzy mówili, że faktycznie ta trójka, która tutaj była blisko, walczyła, awansowała, co dalej? Dalej mamy kolejnych zawodników, którzy w następnych latach będą nie będą w stanie awansować, tylko nie awansują. Po prostu będziemy mieli następnych zawodowców. Tego jestem przekonany w 100%. Myślę, że jest to związane z tym, że faktycznie jest to dobry czas dla polskiego snookera. Dużo juniorów, starszy kadar również gra na wysokim poziomie. I nagle z naszej ligi topowej, top 16, zrobiły się bardzo mocne rozgrywki. Tak naprawdę nie ma słabych zawodników. A teraz jeszcze nasza trójka wypadła, a liga jest naprawdę i tak bardzo mocna. Chciałbym tutaj wspomnieć o sukcesie Sebastiana Milewskiego, zawodnika, który trenował ze mną, trenuje ze mną pod moim okiem również w klubie Billboard, który właśnie wygrał 4 dni temu Mistrzostwa Świata dla 21. I Sebastian jest olbrzymim kandydatem do tego, żeby być następnym Polakiem w main tourze. Mamy Krzyśka Czapnika, wicemistrza Europy z tego roku juniorów. Także mamy bardzo dobre pokolenie przede wszystkim te juniorskie. Jest dużo zawodników w podobnym wieku, aktualnie 15-16 lat. Mamy troszkę starszych, tak jak Sebastian, 19 lat, mistrz świata dla 21. No i również mamy w kadrze mężczyzn zawodników, którzy dalej mają ambicje sportowe i to właśnie te zawodowe. Także snooker polski ma bardzo dobry czas, coraz więcej klubów jest, coraz więcej trenerów, coraz lepsze możliwości do rozwoju. A wiem, że się otwierają nowe kluby, nie mówię już tylko o klubie w Zielonej Górze Marcina Niczkę, ale również w innych lokalizacjach będą nowe kluby, które będą mocno stawiały na poziom sportowy. No i tak jak kiedyś my musieliśmy jeździć do Anglii, do akademii zawodowych, płacić naprawdę olbrzymie pieniądze, tak teraz będziemy mieli bardzo podobne możliwości u nas w Polsce.
8: Ty już przestałeś trenować młodzież, zajmujesz się w tym momencie tylko sobą na jakiś czas, na stałe, żeby zagościć dobrze w tym main tourze?
7: No tak, chciałbym maksymalnie wykorzystać tą szansę, ponieważ widzę, że tutaj te godziny przy stole to jedno, ale dwa, no ja współpracując z moimi juniorami, no moja głowa bardzo często była poza moją grą, tylko skupiała się na ich. Oni jeździli na turnieje zagraniczne, no to ciężko było mi trenować, wiedząc, że oni grają i faktycznie angażuję się w 100%, także musiałem tutaj trochę się odłączyć od tego. Oczywiście dalej z nimi jestem, dalej wspieram, dalej wskazówki udzielam, ale wiadomo, tutaj w Zielonej Górze będzie to trochę cięższe niż w Warszawie. Ale nie zamykam się w 100%, skupiam się przede wszystkim na sobie. Chłopakom, tutaj moim juniorom będę na pewno dalej pomagał. Jak będzie wyglądała moja dostępność, jeżeli chodzi o trenowanie, zobaczymy. Na pewno będę tutaj pomagał na różnych treningach grupowych, czy będę prowadził jakieś zajęcia. Ciężko mi powiedzieć. Mam również propozycje wyjazdów do innych miast, gdzie jest dużo zawodników i nie mają trenerów, także raczej na tym się skupiać nie będę, no ale nie wykluczam, zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało. Na ten moment skupiam się w 100% na swojej grze.
8: To na koniec garść szybkich pytań. Gdybym, zawsze lubiłem ten format, ale jakoś nigdy tego nie robiłem, no to w sumie dlaczego nie? Mateusz Baranowski, gdyby nie snooker, to?
7: Byłbym piłkarzem.
8: Snooker to w zasadzie całe moje życie i jedyna miłość.
7: Myślę, że tak.
8: Mój największy sukces oprócz awansu do main touru obecnie, do tej pory?
7: Cztery tytuły mistrza Europy.
8: Marzenie, które teraz jest do zrealizowania na pierwszym miejscu albo najwcześniejsze?
7: Na stałe zagościć w top 16 zawodowego snookera.
8: Wolę być trenerem, wolę być zawodnikiem niż trenerem.
7: Bardzo lubię być trenerem, ale kocham grać w snookera.
8: No i na koniec pytanie, czego ci życzyć w takim razie. To może być nawet trochę dłużej, mówiąc wprost, osiągnąłeś to, co chciałeś, spełniłeś marzenie, no to chyba kolejnych marzeń. I jakie to są marzenia?
7: Może trochę szczęścia, ono zawsze się przydaje. Myślę, że kolejne marzenia. Przede wszystkim chcę póki co ustabilizować tutaj wszystkie przeprowadzka do Zielonej Góry i tak dalej. To są rzeczy, które jeszcze wymagają trochę pracy, ale kolejnym marzeniem to jest przede wszystkim na stałe zagościć w tym snookerowym środowisku zawodowym. Chciałbym to robić po prostu całe życie, tak, grać jak najdłużej. Snooker jest takim sportem, gdzie kiedy mamy 40 lat i w większości sportów to już jest koniec kariery. Tak naprawdę 35 lat to już jest koniec kariery. Tak w snookerze 40 lat to jest tak naprawdę u wielu zawodników pik, czyli ta najlepsza możliwa dyspozycja życiowa. No i chciałbym właśnie w takim wieku cały czas rywalizować na tym poziomie zawodowym i jeździć na turnieje, grać jak najwięcej, bo to jest coś, w czym się czuję najlepiej. Po prostu uwielbiam, kocham to robić i chciałbym być zawodowym snookerzystą nie na 2 lata, tylko na dłużej.
8: Tak, sprawdzam, czy Marcina Niczkę nie ma? Chciałbyś mieć kiedyś swój klub?
7: Tak naprawdę już nawet gdzieś tam takie plany były, nawet już były małe realizacje i bardzo się cieszę, że do tego nie doszło, ponieważ no, to oznacza raczej koniec kariery, ciężko jest pogodzić te dwie rzeczy, przynajmniej takiej kariery zawodowej.
8: Ale jak skończysz karierę, to już chyba można...
7: Myślę, że no jest to coś, co jest kolejnym krokiem u wielu zawodników. Tak naprawdę większość zawodowców posiada swoje kluby, gdzie mają swój stół, idą trenować, także bardzo ciężko mi powiedzieć na ten moment, co przyniesie czas. Ale chciałem, miałem takie ambicje i nie wykluczam, że kiedyś tak będzie. Z Marcinem współpracujemy i tutaj na pewno nie będzie miał nic przeciwko, wręcz przeciwnie, na pewno by pomógł.
4: SK 106 i 6.
5: Nie tylko ludzie potrzebują wsparcia psychicznego, czasem i psy mają swoje stresy i problemy. W Żarach działa oddział psychiatryczny, miejsce, gdzie behawioryści pomagają zwierzętom odzyskać równowagę i zaufanie. A więcej już teraz opowiadają Kornelia Kostecka, Wiktoria Zacharczuk oraz Aleks Klimas.
9: Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że coś takiego tutaj w Żarach działa, powiedzmy, co pod taką nazwą się kryje i czym się zajmujecie?
10: Może wypowiem się bardziej jako pomysłodawca nazwy, bo wszyscy mamy tutaj ADHD, cała nasza trójka. No i kiedyś w takim feworze myśli, po prostu myślę, że z naszymi psami to jest psychiatryk, po prostu psychiatryk, było no 5 psów pod jednym dachem, no to czasami idzie zaświrować i tak się, kurczę, oddział psychiatryczny, o kurczę, bo gry słowne też uwielbiam. No i tak później padło pytanie, że kurczę, jakąś nazwę by trzeba było wymyślić, bo jak już zaczynamy ruszać, no i się wychyliłem, tak, wiesz co, może ja jakąś mam. No i działamy pod taką nazwą, mamy oddział, właściwie kompletujemy już też, można powiedzieć, innych lekarzy oprócz nas. No i kręci się, bardzo się kręci. Dążymy do przodu i właśnie będziemy w każdy możliwy sektor, jeśli chodzi o psy, uderzać. Wszelkie problemy, treningi, czy zabawy, wyjazdy, to chcemy się tym zajmować. To z psami jest związana cała nasza przyszłość, myślę. I to całej trójki.
9: Czyli to wynika gdzieś też z takiego zamiłowania?
10: Tak, definitywnie z zamiłowania. Myślę, że no, dziewczyny tutaj jako bardziej schroniskowe. Ja jestem raczej hobbystą, który od dziecka gdzieś tam miał kontakt, głównie z psami. No i się ta pasja przerodziła w końcu w coś, co możemy robić zawodowo. Zaczynaliśmy, myślę, raczej hobbystycznie, bo od bardzo niskich stawek, tak na zasadzie, kurczę, jak możemy pomóc, to pomożemy, żeby to było dostępne. A teraz no, poszerzamy, bardzo się poszerzamy. Mamy dużo projektów na głowie, w myślach, w pomysłach. Wszystko jest zapisane i po prostu brakuje nam czasu, żeby to wszystko robić. Tak dużo się tego dzieje.
11: Nasza działalność zaczęła się głównie właśnie od spacerów stylizacyjnych i stylizacji ogólnie psów, nie tylko z innymi zwierzętami, ale także w mieście. Dużo klientów miało właśnie problemy albo z tym, że ich pies rzuca się na inne. Nie, ten spacer tu często był niemożliwy do przeprowadzenia, bo gdzieś tam też nikt nie lubi, kiedy ten pies ciągnie że ciągnie i to jest nieprzyjemne zarówno dla właścicieli, jak i dla samego psa. Ale to jest problemem właśnie, kiedy ludzie nie mogli sam do miasta pójść, bo pies tam panikował od razu i nie odnajdywał się totalnie gdzieś tam właśnie w większych zgrupowaniach ludzi. Także na tym też zaczęła się nasza praca. Też tak naprawdę, zanim otworzyliśmy tą szkołę, no to najczęściej ludzie na mieście, też nie dziwię się, ludzie widzą, że idzie w sumie grupa ludzi z piątką psów. Często gdzieś tam nawet jedna osoba na jednej smyczce psy, na kilku smyczkach psy prowadziła. tak, że ludzie byli zainteresowani tym, co się u nas dzieje, czy właśnie jakieś zajęcia prowadzimy. No i też tak właściwie każdy z nas wiedział, że będzie chciał z nami wiązać swoją przyszłość, ale to właśnie ludzie dali nam taki trochę po prostu, że podjęliśmy dzięki nim ten krok, że otwieramy faktycznie tą szkołę teraz.
12: Nawet nie zliczymy, ile było pytań do nas na mieście od obcych przechodniów po prostu. Czy organizujemy może jakieś spacery, jakieś zajęcia, jak można się z nami spotkać, i tak właśnie stąd się to wzięło, że w sumie skoro jakąś tam wiedzę mamy, gdzieś tam to jest nasze hobby, na co dzień się tym zajmujemy, czemu by nie spróbować? No i spróbowaliśmy i się udało. Mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie szło tak do przodu.
9: Tutaj mówiłyście coś o schronisku, tak? To jakieś doświadczenie ze schroniska?
11: Tak, my obie z Wiktorią byłyśmy wolontariuszkami w schronisku, także tak naprawdę cała nasza praca z psami zaczęła się tam kiełkować w tym właśnie schronisku z psami, z zwierzętami bezdomnymi. Także też na tym budowałyśmy gdzieś tam swoje podstawy i największe doświadczenie łapałyśmy. Przez to też, że tam każdy pies, jaki trafia, jest inny. Tam nie ma drugiego takiego samego przypadku, są psy do siebie podobne, ale no, w tych warunkach schroniskowych też często trafiają się naprawdę psy z dużymi problemami, bo tak naprawdę no, nikt nie oddaje psa, który jest ułożony, grzeczny i gdzieś tam nie przeszkadza mu, powiedzmy, w taki sposób w domu. Więc te psy zawsze jak tam po przejściach były. No i myślę, że tutaj urodziło się takie zamiłowanie właśnie tej pracy z psami, już nie tylko samo właśnie przebywanie z nimi, ale także ta praca i tam właśnie próbowanie może w tym kierunku.
9: Mhm. Mówiłaś o spacerach socjalizacyjnych, tutaj też się tym zajmujecie. A czym to się różni od zwykłego spaceru?
12: Na pewno różni się to tym, że mamy grupy dorosłych psów, mamy grupy szczeniaków, nieraz te grupy mieszamy. Powiem, jak wygląda taka zmieszana grupa, bo w sumie to może zaprosić chyba najbardziej ludzi i przekonać i rozjaśnić im, na czym to polega. Duże psy głównie uczą szczeniaki, więc te szczeniaki naprawdę bardzo dużo rzeczy po prostu uczą się od tych starszaków. Jak i starszaki uczą się od tych maluchów, uczą się delikatności, takiego większego opanowania, jeśli chodzi o zabawę w ogóle z psem. Też się przekonują te psy, nawet już nie mówiąc, czy to szczeniaki, czy to duże psy, wszystkie przekonują się do siebie bardziej, jeżeli są bardziej lękliwe, jeżeli są jakieś tam agresywne, też zaraz ten problem wykluczamy. No, na tych spacerach udało nam się połączyć psy, które wiele osób myślało, że to będzie po prostu to niemożliwe do połączenia. Bardzo, że tak powiem, trudne psy, ale jakoś właśnie głównie na tych spacerach udało nam je połączyć. Pomimo ten fakt, że są zajęcia indywidualne, na których przygotowujemy takiego psa, żeby połączyć go w aż tak dużą grupę, ale mimo wszystko i tak radzą sobie po prostu świetnie, finalnie trafiając już w tą dużą grupę.
11: Główna różnica to jest to, że na spacerze takim po prostu, jak chodzimy sobie z psiakiem, to staramy się po prostu zapełnić tam jego potrzeby wszystkie, żeby on właśnie mógł powęszyć, tam przespacerować się, trochę pochodzić i załatwić. A na spacerach socjalizacyjnych mimo wszystko jednak opierają się spacery na tym, że uczymy psy komunikacji między sobą. Uczymy psy różnych zachowań i to nawet nie my jako tam opiekunowie tej grupy tak naprawdę, bo tak się czasami po prostu trochę czujemy. My tam tylko trzymamy na tym pieczę i staramy się też właśnie nakierunkować właścicieli, jak ewentualnie mogą z różnymi sporami sobie u tych psów radzić, albo kiedy psa zabrać, kiedy odciągnąć, które psy tam w jakiejś kolejności mniej więcej powinny iść, żeby też do tych sporów nie dochodziło. Ale też psy między sobą bardzo ładnie pokazują różne sygnały i one tak naprawdę same od siebie nawzajem się uczą tej pracy i tych zachowań, które powinny przejawiać.
12: Tak, ja się właśnie śmieję, że to, co my tam nauczymy, to my uczymy tak w głównej mierze ludzi, nie te psy. Te psy uczą się tak naprawdę same od siebie i my naszą wiedzę, którą mamy, przekazujemy ich właścicielom i to ci właściciele tak naprawdę poświęcają im najwięcej pracy, żeby ten pies w ogóle mógł dołączyć do takiej grupy, czy w ogóle, żeby to poszło w ogóle w jakimś dobrym kierunku i żeby otrzymali zamierzony efekt w ogóle ze swoim psem, więc główna zasługa jest tak naprawdę właścicieli, to jest kawał ciężkiej pracy, jaką oni muszą wykonywać, pracować muszą codziennie ze swoim psem. Dostają zadania domowe, które muszą wykonywać, sprawdzamy, więc bardzo mocno muszą się pilnować tych zaleceń, tego wszystkiego, co im po prostu przekazujemy. To też nie jest łatwe, bo dla osoby, która załóżmy, to jest, dla której to jest po prostu pierwszy pies i jego pierwsze zwierzę, nauczyć się tych wszystkich psich sygnałów, psich potrzeb, pamiętać to wszystko, to jest naprawdę bardzo dużo i zajmuje naprawdę też bardzo długo czasu. Nam to też tak szybko, że tak powiem, nie przyszło. Wszystkiego musieliśmy się doszukiwać, uczyć gdzieś tam, więc jesteśmy jeszcze bardziej w szoku, że po prostu idzie im to tak szybko. Mamy naprawdę mądrych ludzi, trafiamy naprawdę na bardzo mądrych ludzi.
9: A jaki jest taki może najczęstszy problem, z którym ludzie i pupile przychodzą do Was?
12: Agresja do innych psów. I ciągnięcie na smyczy, w sumie takie trzy możemy podać. Najważniejsze, nie potrafią zachować się w mieście, przy ludziach i tak dalej, czyli w ogóle niesocjalizowany pies. Agresja do innych zwierząt i zazwyczaj to jest na tle lękowym. Nigdy to nie jest tak, że ten pies chce być agresywny i po prostu leci tylko z tą agresją. Zawsze to jest przyczyna, zazwyczaj u nas to jest przyczyna tego, że pies jest lękliwy, boi się gdzieś tam kontaktu z drugim psem, nie został nauczony, a nawet jeżeli jeszcze wystąpiły gdzieś tam w przeszłości pogryzienia, to już w ogóle praca jest utrudniona. Więc przychodzą do nas głównie właśnie z agresywnymi psami do innych psów, ściągnięciem na smyczy i z brakiem socjalizacji, czyli psy nie potrafią się zachowywać w mieście, nie można ich nigdzie zabrać, bo zaraz podchodzą do wszystkich ludzi, więc to są takie główne trzy problemy.
9: Ale to nieraz też jest tak, że no gdzieś tam człowiek chce jak najlepiej dla tego psa, ale popełnia też jakieś takie duże problemy.
12: To, że nasi klienci popełniają błędy, to jest oczywiście naturalna sprawa, no nie wszyscy, po to jesteśmy my, żeby im gdzieś tam naprostować to wszystko, naprowadzić ich na dobrą drogę. My się cieszymy, że ci ludzie chcą lepiej dla swojego psa i rzeczywiście chcą się uczyć, gdzieś tam próbują pozyskiwać tę wiedzę, dopytują, naprawdę doszukują się jak tylko mogą tej wiedzy. To jest po prostu, te pieski z tymi problemami, które do nas przychodzą, to jest po prostu wynik niewiedzy właściciela, ale to absolutnie nie jest złe.
10: To ja dodam tylko w sumie, że takie najczęstsze sytuacje, z jakimi się spotykamy, to w przypadku małych psów się zdarza. Branie psa na ręce na przykład, jak jest jakaś trudna sytuacja, nie uczymy tego psa pokazywać, jak sobie radzić z tą sytuacją, nie pokazujemy mu tego, tylko od razu go z niej zabieramy, co buduje tylko jeszcze bardziej ten lęk, strach, który idzie później w agresję, czy nawet odciąganie psa z jakiejś sytuacji, co wywołuje od razu napięcie, złe skojarzenia u psa. To jest główny zapalnik tego, że u psa się zaczynają jakieś problemy na spacerach. I człowiek chce dobrze, właśnie to jest idealny przykład tego, że my jako opiekunowie chcemy dobrze, bo chcemy zabrać psa z tej sytuacji, chcemy go uratować, chcemy mu pomóc, a to działa tylko na naszą niekorzyść, bo jest niestety sprzeczne z tym, co pies odczuwa, bo u nich te sygnały są zupełnie inaczej wybierane.
9: A jeśli chodzi właśnie o wybór psa ze schroniska na pierwsze zwierzę, jakie mamy, to też chyba nie jest...
12: Absolutnie... Jeżeli to ma być na pierwsze zwierzę, pierwszy pies, nie mówię nie, ale to musi być świadoma osoba. Ja uważam, że ludzie, którzy decydują się na psa ze schroniska, powinni wiedzieć, że to jest pies po przejściach i on wymaga pracy przede wszystkim. Nieraz ta praca jest łatwiejsza, nieraz jest trudniejsza, zależy oczywiście od psa, ale to właśnie też głosimy wszędzie, że niby jest to hasło nie kupuj, adoptuj, nie do końca się z tym zgadzamy. Adopcje zawsze muszą być świadome. To jest naprawdę bardzo ciężka decyzja tak naprawdę dla człowieka. Bardzo dużo wyrzeczeń i bardzo dużo poświęceń jest na takiego psa. Przede wszystkim jest dużo pracy, nie oszukujmy się. I nieraz te psy mają taki lęk separacyjny, że potrafią rozwalić pół chaty. No są różne po prostu przyczyny, z których przez takie nieświadome adopcje te psy wracają niestety. Po miesiącu, po trzech, sześciu, nawet roku, nawet po trzech latach te psy po prostu wracają, bo ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że z takim psem po prostu trzeba pracować, nie mają cierpliwości i zazwyczaj to jest, był piesek, super, fajnie. Myślą, że po prostu wezmą tego psa i on będzie od razu ułożony, zachowywał się, przecież pies ma być wdzięczny. Też słyszymy takie bardzo często takie słowo, że pies ma być wdzięczny, bo przecież ma w domu lepiej niż w schronisku. Pies absolutnie nie zdaje sobie sprawy, dlaczego znalazł się, sprawy z tego, dlaczego się znalazł w tym schronisku. Dlaczego teraz jest w domu, on sam się nie potrafi odnaleźć nawet w takiej sytuacji, dlatego od tego jesteśmy my, żeby mu to pomóc. żeby mu po prostu pomóc oswoić się z tym nowym otoczeniem, ewentualnie naprawić jakieś tam błędy i pomóc rozwiązać problemy, ale to ktoś musi być chętny i naprawdę musi sobie zdawać sprawę z tego, że adopcje nieraz nie są łatwe. Owszem, są przypadki, że weźmie się psa i naprawdę nie ma pracy, ale to jest 1 na 100.
11: Tak naprawdę największym problemem w pracy z psami schroniskowymi lub właśnie w pracy z psem po adopcji jest to, że my nie znamy historii tych psów. Większość trafiają tam psy porzucone, które są albo znalezione, albo właśnie wyrzucone z samochodów. Rzadko kiedy, też oczywiście zdarzają się psy, które ktoś oddaje i opowiada właśnie historię prawdziwą tego psa, bo też często przy osobach, które oddają psy ze schroniska, gdzieś tam ta historia jest przeważnie w większości zmyślona. I tak samo z psem właśnie schroniskowym nie możemy nigdy liczyć na to, że my przewidzimy zachowania tego psa i jeżeli wrzucimy psa do nowej sytuacji, to będziemy wiedzieć, jak on się zachowa, bo nie wiemy, jaka jest przeszłość tego psa, nie wiemy, jak ktoś wcześniej z nim pracował, no to musimy się tego psa od początku nauczyć i wszystkich jego zachowań, które już ma zrobione, jednocześnie po prostu układając tam tego psa pod nasze życie i dostosowując go do tego, jak my żyjemy na co dzień.
9: Ale mówi się też, że są pewne rasy, które mają takie predyspozycje na pierwszego zwierzaka. To jakie to mogą być psy?
12: Ogólnie my jesteśmy zdania, że jeżeli ktoś dobrze poprowadzi i wprowadzi do rodziny tego psa, to każdy pies się nadaje do rodziny. Moim zdaniem nie ma psa, którego się weźmie i on jest od razu ułożony i jest super do rodziny. Nawet te golden retrievery, labradory, a nawet niestety teraz bordery, które rzekomo są psami rodzinnymi, są agresywne, są bardzo agresywne. Po prostu pilnują swoich granic, szanują swoje granice, mają gdzieś tam większe granice, zostały źle wprowadzone. Niestety większość ludzi niestety ma jeszcze takie podejście, że pies nie ma prawa ugryźć. No jak to pies ugryzie moje dziecko i tak dalej. No wszystko zazwyczaj wynika od właścicieli, od wprowadzenia tego psa. Jeszcze o tyle, o ile ten pies jest wzięty od szczeniaka, to może jeszcze jakoś to przechodzi, ale i tak ten pies zazwyczaj, przynajmniej psy, które do nas przychodzą, jakieś tam problemy mają z pilnowaniem swojej przestrzeni. Nie ma rasy, która nadaje się bądź nie nadaje się do rodziny. Wszystko zależy od dobrego wprowadzenia przez właściciela do tej rodziny, głównie do dzieci.
10: Ja bym chciał się o borderach jeszcze wypowiedzieć, bo właśnie dzięki medium tak na dobrą sprawę, które pokazują, jak świetnymi tymi psami są bordery, jak super się uczą, czy reklamy pedigree, jak biegają sobie z dziećmi po polu, jest cudownie, wspaniała zabawa, to powoduje, że właściwie, nie wiem, około 70% borderów wraca do hodowli lub idzie do fundacji przez problemy właśnie z agresją. Bo wszyscy uważają, że przez te cudowne reklamy to jest pies do przytulania, do łóżka, może spędzić z wami cały dzień właściwie na świetnej zabawie i nic więcej nie potrzebuje. A to jest pies, który jest stworzony do 8-godzinnej pracy na polu i ciągłych komend. To jest typowy pies do pracy, nie ma chyba bardziej pracującej, no chyba że owczarki belgijskie, bardziej pracującej rasy, która jest tak niedoceniana, bo to są ładne pieski, to są cholernie ładne psy, tak samo są cholernie mądre, ale biorą je głupi ludzie. W większości biorą je głupi ludzie, którzy nie patrzą na to, że ten pies ma bardzo wygórowane potrzeby, nie tylko fizyczne, ale emocjonalne. To są niesamowicie emocjonalne psy, które bardzo łatwo skrzywdzić, a niestety właśnie ugryzienia. To nie jest tak, że pies jak ma opcję, to wybiera zawsze pogryzienie. Do tego prowadzi cały schemat. Ugryzienie jest ostatecznością. Najpierw są sygnały, pokazywanie zębów, warczenie, gdzie to są takie bardzo, bardzo otwarte sygnały. My, jako my, czy nasi powiedzmy klienci, którzy już gdzieś tam się doedukowali, od nas oczywiście, to wiedzą, że nie wiem, zerknięcie w bok, czy spięcie ciała, to już jest sygnał do tego, że no, może się szykować pod ugryzienie, ale no taki standardowy Kowalski, który weźmie sobie pieska albo ze schroniska, albo rasowego, nie będzie na to zwracał uwagi, bo powiedzmy, pies ma być podległy. I taki border no, ma robić sztuczki. On ma robić sztuczki, ma być podległy, dzieci mogą z nim robić co chcą, a border nie będzie się bawił, border nie będzie czekał. On sobie sam podejmie decyzję, jeśli nie zostanie mu po prostu to prawo odebrane. Jeśli nie zadecydujemy za niego, no to niestety będzie tragedia. I one zawsze pójdą w agresję. To nie jest tak, że bordera da się zastraszyć i on będzie gdzieś stłamszony siedział, smutny w kącie i czekał, aż ktoś go pokocha i da mu miłości. Nie, on sobie wygryzie tam drogę po prostu do szczęścia.
12: Ludzie też zapominają o bardzo ważnej rzeczy, że pies to nie jest zabawka. To jest żywe zwierzę, które wymaga oswojenia i pracy, przede wszystkim pracy z tym psem. Bardzo dużo ludzi do tej pory ignoruje te psie sygnały. My trąbimy naokoło, gdzie możemy, że psie sygnały, przynajmniej te podstawowe, które są dostępne w internecie, każdy właściciel, który bierze sobie takiego psa, powinien przeczytać i doinformować się na temat tych psich sygnałów. Gdyby coś takiego było, myślę, żeby było o połowę mniej problemów.
11: Czyli właśnie wracając do tych ras, tak naprawdę można to porównać do ludzi, że każdy z nas jest inny i mimo tego, że gdzieś tam mamy osoby o podobnych zamiłowaniach czy upodobaniach, to każdy z nas jest inny i każdy jest indywidualny i tak samo jest z psami. Nie ma na przykład typowej rasy i powiedzmy, że tylko ta rasa jest super do dzieci, a inna rasa jest agresywna. Są po prostu rasy, które przejawiają skłonności do danych zachowań przez to, jak są wychowywane przez ludzi, jak ludzie je traktują. Ale w ogóle nawet w jednej rasie możemy mieć właśnie jednego dobermana i zaraz obok drugiego. Jeden może rzucać się na psa, drugi na przykład może być super turbo, po prostu kochanym pieskiem, który leży z dziećmi i nie przejawia żadnej agresji. To już to bardzo jest indywidualna kwestia i nie ma tam właśnie powiedziane, że jakaś rasa jest powiedzmy specyficzna, tylko ewentualnie, jeżeli chodzi o rasy, możemy kierować na przykład pracą z tym, z daną rasą, jak na przykład z tymi pasterskimi, jak z tymi właśnie myśliwskimi, ale nie konkretnie już bazować tu całej wiedzy o psach na bazie innego po prostu przykładu.
12: Wszystko tak naprawdę opiera się na socjalizacji i habituacji psa.
10: Myślę, że możemy fajnie też wskoczyć w temat właśnie odnośnie ras i bagatelizowania ich potrzeb. Najczęściej z czym się spotykamy w swojej pracy, to nie są dobermany, o których wspomniała Kornela, to są kurczę, matańczyki, to są shih tzu, to są przede wszystkim pudle, które są brane jako psy na kanapę, psy wystawowe, psy piękne i cudowne, które mają bardzo wysokie potrzeby, bo są psami myśliwskimi i większość osób, z którymi mamy styczność, nawet nie jest świadoma tego, że to jest pies myśliwski, że potrzebuje spełnić swój łańcuch łowiecki, który ma konkretne punkty, żeby pies był zadowolony.

0: to nie zwracanie uwagi na potrzeby psa, traktowanie jak zabawka, czy troszeczkę osoba, istota pod nami, powoduje, że te psy stają się takie, jakie nie chcemy i robią się agresywne, reaktywne, czy po prostu lękliwe, bo nie spełniamy ich potrzeb, nawet zwykły spacer. Dla nas zwykły spacer, dla psa to jest najważniejszy punkt dnia, bo on wtedy, tak się śmiejemy przed siebie, sprawdza Facebooka. Wchodzi na Facebooka, przegląda posty, po prostu, o, Mietek tu był, tutaj był Fafika, tutaj był tamten. Jeśli pies nie będzie wężył, on będzie zafiksowany. To jest jedyna jego, największa opcja na poznawanie świata, na eksplorowanie tego świata. Jeśli mu zostanie odebrana, to będzie klapa po prostu. Będzie się rzucać, będzie próbował jakkolwiek inaczej spełnić te swoje potrzeby. A no niestety psy mają głupie pomysły, jak zostają same ze swoimi myślami. Myślę, że z ludźmi jest podobnie.
1: Kwestia pracy na przykład z dzieckiem. Czy to jest też problem, jak właśnie jest ja dziecko, pojawi się pies?
2: Na ja mogę powiedzieć, tak, no. Bo mamy właśnie dużo projektów związanych z dziećmi, tylko że to nie chcemy zdradzić szczegółów na razie, bo jest coś tam wszystko dopiero w fazie realizacji. Prowadząc się w przedszkole, bardzo często zgłaszają do mnie rodziny. Całe rodziny. To nie jest tylko tak, że przychodzi właśnie właściciel ze szczeniaczkiem, ale to jest na przykład mama, tata, do tego jest jedno dziecko, drugie, nie raz i trzecie. Po prostu całe rodziny chciałyby z tym szczeniakiem pracować i uważam, że to jest też bardzo dobry przykład tego, że ludzie faktycznie w tych czasach coraz więcej edukują się i dowiadują na temat tych psich zachowań i faktycznie od już szczeniaka próbują z tym psem pracować i właśnie nie tylko sami tam dorosłe osoby, a także biorą dzieci, żeby te dzieciaki też nauczyć nie tylko właśnie jak pracować z tym psem, czy nauczyć go siadać, leżeć, tych podstawowych komend, ale też jak dzieciaki mają podchodzić do psów, co im wolno robić, czego nie robić, żeby tych granic nie naruszać. Także często właśnie zaraźnie, że na zajęciach w przedszkola takie całe rodziny do mnie przychodzą i to jest wtedy praca już właśnie nie tylko nad tym, żeby psa nauczyć podstawowych komend, ale także właśnie socjalizacji z miastem, z innymi zwierzętami, żeby nauczyć zarówno dzieci pracy z tym psem, ale też rodziców, jak tłumaczyć na przykład dzieciom, co dzieci powinny robić, czego nie robić i jak nie ruszyć tej strefy komfortu psa, żeby wszystkim po prostu dołożyło się dobrze.
1: To jest kwestia takiego wyszkolenia szczeniaka, a jeśli chodzi o na przykład przyjęcie dorosłego psa do rodziny z dzieckiem?
2: Działa to na bardzo podobnych zasadach, bo tutaj u szczeniaków mamy głównie tą właśnie pracę na takiej socjalizacji i tej nauce komend, ale jeżeli bierzemy dorosłego psa, to są bardzo podobne zasady, szczególnie, że często przychodzą już do nas rodziny z dziećmi, które jeżeli mają już psiaka od kilku lat i na przykład przychodzą z problemem takim, że ich pies gryzi dzieci. Jeżeli nasz wywiad, czy właśnie dlaczego to jest spowodowane, próbujemy znaleźć tą przyczynę. Przeważnie jest to właśnie naruszenie tego komfortu psa. Pies nie ma czasu na odpoczynek, pies nie ma miejsca, gdzie może sobie powiedzieć sam ze sobą i uciec po prostu do takiego spokojnego miejsca, kiedy nie będzie nikt nic od niego chciał. Tylko przeważnie właśnie jak właściciel o coś się poprosi dorosły, żeby teraz, nie wiem, przyszedł, poćwiczył z nim chwilę, zrobił komend, albo że idą na spacer, to zaraz biegają dzieciaki. Dzieciaki podchodzą do psa, nie szanują już od tego, że pies w tym momencie śpi, tylko i tak podchodzą, chcą się z nim bawić, bo one w tym momencie mają to ochotę. Jeżeli rodzic nie wytłumaczy dobrze dziecku potrzeb tego psa i tego, w jaki sposób powinien się z tym psem obchodzić, to dzieciaki też nie będą tego nauczone. Dzieciaki musimy wytłumaczyć, jak działają psy i na jakiej zasadzie powinniśmy żyć z nimi w zgodzie, żeby to faktycznie miało sens i żeby to nie kolidowało ze sobą.
3: Mhm. Czyli po prostu dzieci potrzebują wzorca ze strony swoich rodziców do naśladowania, dobrego wzorca, więc tak naprawdę no, dzieci są lustrem rodziców w większości przypadków. Jeżeli rodzic nie zakaże, nie wytłumaczy granic między dzieckiem a psem, to dziecko nie będzie widziało tych granic, bo dla dziecka nie jest to złe, kiedy ono idzie przytulić tego pieska, kiedy wejdzie mu do legowiska, kiedy zabiera mu zabawki, zabiera jedzenie. Dziecko tego nie rozumie, więc to jest wszystko tak naprawdę w rękach rodziców.
1: Wiem, że ciężko pewnie określić, jak długo trwa taki proces terapii, bo to jest gdzieś kwestia indywidualna, ale takie najczęstsze problemy, z którymi ludzie przychodzą, w jakim czasie to da się opanować?
3: Jeżeli rzeczywiście ktoś pracuje codziennie, to bardzo często nam się zdarza, że już w 2 tygodnie widzimy naprawdę duży progres.
2: To też nie jest tak, że w 2 tygodnie zrobimy z psem wszystko, tylko mówimy o tych największych progresach u tego psa, że właśnie jakieś zmiany w tym zachowaniu zachodzą.
3: Zazwyczaj to nie jest tak, że my nie ma określonego czasu, kiedy my rozwiążemy problem. My możemy gdzieś tam ruszyć ku temu, żeby tego problemu po prostu nie było, bo rozwiązuje to tak naprawdę właściciel, pracując dalej regularnie, to trzeba wzmacniać, to nawet czasem może trwać rok. Zależy jak szybko pies uwarunkuje się na to, czego go uczymy, w ogóle tego, jak pies szybko się warunkuje. Wiadomo, każdy pies jest inny i to też nie jest zależne. Jeżeli pies jest starszy, to wcale nie jest tak, że on uczy się jakoś wolniej, wręcz czasem nawet nas zaskakują i uczą się nawet szybciej od szczeniaków, więc to jest naprawdę kwestia indywidualna.
2: My tak naprawdę bardziej odnajdujemy ten problem, który gdzieś tam leży, z czym on jest spowodowany i szukamy rozwiązania tego problemu, ale cała praca leży w rękach właścicieli, bo to, że my spotykamy się teraz w tygodniu na zajęciach, oznacza, że pozostałe tak naprawdę 6 dni plus ten, który my spotykamy, to jest praca tylko i wyłącznie właściciela, bo też nie jest możliwe, żebyśmy zbywali się codziennie, uważam, że to jest bez sensu, bo jeżeli tylko i wyłącznie my byśmy pracowali z tym psem, to ten pies nauczy się pracy, ale z nami, a nie z właścicielem, a to jego relacja z właścicielem ma się zbudować i to ich życie ma się polepszyć, także uważam to, że główną rolę w życiu właśnie takiej terapii i w życiu tych psiaków pełnią właściciele i to oni odpowiadają za pracę z tym psem.
0: Czyli tak właściwie można powiedzieć, że praca trwa cały czas, ale efekty takie pierwsze widać właśnie już w pierwszych tygodniach i tu Wiktoria bardzo bym chciał pochwalić, bo najczęściej co słyszę z ust klientów, to że jest po prostu magiczne. To co ona robi z psami, psami, które były, tak możemy napomknąć, niektóre były już skreślone całkowicie. Padały słowa, że nic tylko do uśpienia, I tutaj pod ręką dosłownie tylko Wiktorii, bo ja tam chodzę i psioczę gdzieś tam pod nosem, to pod jej ręką po miesiącu ten pies był w stanie już dość, że się odnaleźć w każdej grupie, to teraz jeszcze uczestniczy w każdym naszym spacerze socjalizacyjnym i naprawdę jest świetnie, nie reaguje na żadnego psa, a zgłosili się do nas z problemem, że nie mogą chodzić na smyczy i rzuca się na wszystko. Rzucał Niko, to już powiem po imieniu, bo też zahaczę o temat, rzucał się w każdej możliwej sytuacji, bo został straumatyzowany po prostu. Miał nie z winy właścicieli, przez inne psy, przez podbiegacze, przez nieprzyjemne sytuacje w terenie. Zamknął się na tyle, że zaczął reagować agresją i dzięki temu miesiąc przychodzenia na spacery raz, dwa razy w tygodniu sprawił, że Niko jest teraz całkowicie innym psem i po prostu niesamowicie się na to patrzy.
3: Jest teraz psem bezsmyczowym, co też możemy się pochwalić, odwołuje się naprawdę od wszystkich psów. Wykorzystujemy go czasem nawet w naszych zajęciach jako psa terapeutycznego, po prostu dla innych psów, które muszą się jeszcze czegoś nauczyć. Więc naprawdę ogromne gratulacje też dla właścicieli. Odwalili kawał dobrej roboty i słuchali się tak naprawdę wszystkich zaleceń, o których mówiliśmy. Oby więcej takich po prostu sukcesów, że tak powiem.
4: SK 106,6.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym, podała w sieci Komenda Główna. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty, mężczyźnie grozi dożywocie. Na śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy bezbramkowo z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zremisowali w pierwszym meczu Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października, przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Nie no, słuchajcie, jakby nie patrzeć, to jest sukces. Wczoraj nasi piłkarze nie stracili ani jednego gola. Po raz ostatni do zera, słuchajcie, było rok temu. Także to jest naprawdę wielki sukces. Dla porównania nasi siatkarze, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, tylko w pierwszym secie stracili 23 gole. No ale dobra, kończymy ze złośliwościami. Gramy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i tak właśnie powinna brzmieć sobota rano. U nas jest luz, krótko mówiąc. Neptunika w Radio SK, gramy sobotni hit na czasie 17 minut po 9, ale my już mamy plany na wieczór. Naprawdę ten weekend zaczął się świetnie. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w półfinale Mistrzostw Europy 3-0 i dzisiaj o godzinie 21 robimy strefę kibica. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. I to jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak nasi siatkarze radzą sobie w ostatnich latach, bo uwaga, przed nami walka o 10. medal na 10. imprezie międzynarodowej z rzędu. Słyszycie to? Słuchajcie, gdzie nasi siatkarze by nie pojechali, stamtąd przywożą medal. To jest coś niesamowitego. Gdyby Robert Lewandowski i Jan Urban mnie teraz słuchali, to prawdopodobnie wyłączyliby radio. Ale wy nie wyłączajcie, bo ja po króciutkiej przerwie gram wam Margaret i jej prima ballerinę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Adele, profesor w Radiu SK. A teraz czas na gorącą nowość. To będzie numer, którego od wczoraj słucha cały świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No zasada jest prosta. Jak coś jest dobre, to my to gramy. W Radiu SK są najlepsze nowości. No i słuchajcie, Taylor Swift wydała nowy numer. A fani z całego świata teraz analizują, o kim ona może śpiewać. No i z tych analiz wyszło, że to prawdopodobnie tutaj chodzi o jej byłego, który był złym facetem, który wkurzył nie tylko ją, ale też inne kobiety na swojej drodze. Na szczęście spokojnie, Taylor Swift jest teraz szczęśliwa, ma męża, niedawno wzięła ślub, więc posłuchajmy jej nowego numeru, który, słuchajcie, powstał na takiej grubej imprezce w Szwecji. Chyba dobrze się tam bawili. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. To są hity na czasie w sobotni poranek. No i to jest czas, kiedy wielu rodziców zawozi dzieci na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Diana to teraz robi.
1: Cześć SK, cześć Łukasz.
0: Cześć.
1: A my właśnie jedziemy całą rodzinką na turniej mojego syna. Także trzymajcie kciuki. Franek, gola!
0: Słuchajcie, to jest ważna sprawa. To jest w naszym interesie, żebyśmy trzymali kciuki za Franka, bo może w końcu narodzi się jakiś młody piłkarski talent, który sprawi, że polska piłka będzie wyglądała trochę lepiej. Chociaż, Diana, na twoim miejscu zachęciłbym syna, żeby jednak zamiast piłki nożnej wybrał siatkówkę. Tutaj prędzej jakiś medal zdobędzie.
2: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz emocji, dobrej zabawy i niezwykłych historii? Przed nami jubileuszowe 40. Bachanalia Fantastyczne i zarazem 40. Polkon w Zielonej Górze. Czeka na ciebie ponad 800 godzin atrakcji, bezpłatny koncert otwarcia, strefa gier dla każdego oraz gala nagrody imienia Janusza Zajdla. Widzimy się od 25 do 27 września na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdź program i kup bilet na bachanaliafantastyczne.pl.
9: I po reklamie.

0: bo każdy Kuba to fajny chłopak i mają naprawdę fajny hicior. Nowość, Kuba i Kuba na antenie Radia SK, gramy hity na czasie, ale mimo wszystko największym hitem tego tygodnia jest podcast Filipa Heizera i jego o 20 lat młodszej żony Bianki, w którym opowiadają, jak się poznali. I teraz posłuchajcie, jakie to jest nieprawdopodobne podobieństwo między nimi, jak oni na siebie wpadli.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Niesamowite! I jeszcze podobno razem pochodzą z Polski i na przykład jak są głodni, to razem lubią coś zjeść, a jak chce im się spać, to słuchajcie, podobno oboje lubią wtedy spać. No nieprawdopodobne podobieństwo. To wy też dajcie znać, jakie macie podobieństwa z waszą drugą połówką, z kolegą, z koleżanką. Dajcie znać, czy jesteście też tak dobrze dopasowani jak Filip i Bianka. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po

0: panu ta umowa, my się już dogadamy między sobą.
1: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz emocji, dobrej zabawy i niezwykłych historii? Przed nami jubileuszowe 40. Bachanalia Fantastyczne i zarazem 40. Polkon w Zielonej Górze. Czeka na Ciebie ponad 800 godzin atrakcji, bezpłatny koncert otwarcia, strefa gier dla każdego oraz gala nagrody imienia Janusza Zajdla. Widzimy się od 25 do 27 września na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdź program i kup bilet na bachanaliafantastyczne.pl.
4: I po reklamie. Żary na czasie.
5: Jutro Rafał Rutkowski w programie Wehikuł Czasu. Komik wystąpi o godzinie 18 w Żarskim Domu Kultury w sali widowiskowej Luna. To czwarty solowy program komika, który będzie niejako podróżował w czasie. Czy kiedyś było lepiej, czy teraz żyjemy w najlepszych czasach? No i co będzie dalej? Wyjaśni nam to Rafał Rutkowski.
6: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie nie może być jednak przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł. 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. Dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start o 17.
7: A my dzisiaj szukamy nieprawdopodobnych dopasowań między wami, tak jak Heizer i Bianka.
8: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
7: Słuchajcie, ja chciałbym zauważyć, że to jest nieprawdopodobne, że uwaga, wy słuchacie Eski, a ja mówię Wesce, jak my do siebie pasujemy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zone. Oni naprawdę bardzo dobrze do siebie pasują, bo nagrali ten sam numer, który leci w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie, a my szukamy dzisiaj tych niesamowitych dopasowań między wami. I to są naprawdę, słuchajcie, bardzo romantyczne historie. Bo na przykład Karolina i jej mąż, no pasują po prostu do siebie jak dwie krople wody. Posłuchajcie.
1: A propos tego dobrego dopasowania, to słuchajcie, ja mam psa. I mój mąż, wyobraźcie sobie, też ma psa. I to jest ten sam pies, czajcie? Jakby niesamowite, nie? To jest prawdziwe takie podobieństwo, taka nasza wspólnota, bo mamy tego psa, bo ja mam psa i on ma psa. No właśnie.
0: Nie, no to jest coś niesamowitego, naprawdę. I niech zgadnę, twój mąż czasami głaszcze tego samego psa, co ty. Ja więcej powiem, czasami twój mąż idzie na spacer z tym samym psem, z którym ty chodzisz na spacer. Nie, no to ja tu wróżę związek na lata, naprawdę. Karolina leci do ciebie zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. Dzisiaj sprawdzamy, czy w Polsce istnieją jeszcze tak dobrze dopasowane małżeństwa jak Filip Heiser i Bianca Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: No i wydawałoby się, że to jest niedościgniony ideał, ale okazuje się, że Konrad i jego żona też wyjątkowo dobrze do siebie pasują.
2: Hej, jestem bardzo dobrze dopasowany z moją żoną. Raz ona ma rację, raz ja nie mam racji.
0: I niech zgadnę, to wszystko to jest też wasza wspólna decyzja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
15: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a internet od początku tego tygodnia żyje niesamowitym dopasowaniem Filipa Heizera i jego o ponad 20 lat młodszej żony.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Ale słuchajcie, nasza słuchaczka Kasia twierdzi, że tutaj nie wszystko jest idealnie, no i nie we wszystkim do siebie super pasują.
2: Nie we wszystkim się dopasowali, bo on woli młodsze, ona woli starsze.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje.

0: 5 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: I po reklamie.
6: Minęła 11:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Napastnik zadał mu 8 ran, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
7: Cios zadany w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczynił się bezpośrednio do zgonu.
6: Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ihora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawę bada ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowy rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
8: A u nas w Radiu SK też wszystko płynie. Nie tylko przez 6 dni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Najlepiej dobrana playlista. Na sobotnie przed południe, minuta po 11. I dobra informacja, słuchajcie, w środę ostatni dzień miesiąca, także wypłata coraz bliżej. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i napędzamy się, jeżeli motywacji do sobotniej pracy brakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. Już teraz. To jest Radio SK.

0: Mama. Ona niedawno została mamą. Lady Gaga w Radio SK, a dzisiaj, słuchajcie, przed nami wielkie żużlowe emocje. Polak może przejść do historii. Tylko tyle wiem, słuchajcie. Ja przyznam szczerze, że ja za bardzo na żużlu się nie znam. Naszym eskowym ekspertem jest Michał Korościel, który żużel komentuje w telewizji. Ja wiem, że oni jeżdżą tylko w kółko, w lewo, a kierownicę mają skręconą w prawo. Ale słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że to jest finał sezonu Grand Prix Polski w Toruniu, no i różnica w czołówce tabeli jest niewielka, a więc Bartosz Zmarzlik ma sporą szansę, żeby zostać żużlowym mistrzem świata i uwaga, jednocześnie stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii, bo to byłby jego 7 tytuł w karierze. Więc teraz rodzice Bartosza Zmarzlika pewnie tak teraz siedzą przy sobotniej kawce i mówią sobie, no czyli jednak słuchaj, warto było tego chrzestnego namówić, żeby mu motor na komunnie kupił.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: I po reklamie.
16: Powiedział pierwszy.

0: Fani gamingu doskonale wiedzą, co to jest za numer. Tak będzie brzmiało. GTA 6. Premiera tej gry już 19 listopada, a my w Radiu SK gramy numer prosto z tej produkcji. Catrill i Paco Amoroso, prosto z Argentyny, wszystkie hity zaczynają się w SC. No właśnie, a może ktoś z was planuje wymienić komputer, żeby wszystkie nowe gry śmigały bez zarzutu? Właśnie dla was SK ma 1000 zł na nowy sprzęt. Znaczy, no dobra, oficjalnie chodzi o to, żeby to był sprzęt do nauki. Jakiś smartfon albo tablet. No ale jak kupicie nowy komputer, no to przecież też się na komputerze można uczyć, a w wolnym czasie pograć w gry. Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie, a potem słuchajcie eskowego poranka już od poniedziałku. Radio SK. A ja wam w Radiu SK za chwilę zagram...
1: Derulo. Jasona Derulo.
2: Reklama. 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15...
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Szukasz emocji, dobrej zabawy i niezwykłych historii? Przed nami jubileuszowe 40. Bachanalia Fantastyczne i zarazem 40. Polkon w Zielonej Górze. Czeka na Ciebie ponad 800 godzin atrakcji, bezpłatny koncert otwarcia, strefa gier dla każdego oraz gala nagrody imienia Janusza Zajdla. Widzimy się od 25 do 27 września na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdź program i kup bilet na bachanaliafantastyczne.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na czasie, na sobotnie przedpołudnie. MJ Deli w Radiu SK. A ja dzisiaj sprawdzam, jak bardzo do siebie pasujecie, no bo mamy nowy wzór polskiego małżeństwa, Filip Heiser i Bianka Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: I z tego samego kraju pochodzą, słuchajcie. A wy jak się dobraliście? No Andrzej i jego żona też do siebie idealnie pasują.
2: No, cześć SK.
0: No hej.
2: Ja z moją Arletą jestem tak dopasowany, że jak chce mi się dwójkę, to toaleta zawsze zajęta. Kurczę, a z prezesem nigdy nie wygrasz. To się nazywa dopasowanie.
0: I jak spieszysz się do pracy, to jej też się spieszy do pracy i też toaleta jest zajęta. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. W czym przypominacie waszą drugą połówkę? No ale to druga połówka nie musi być.

0: Hours. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz emocji, dobrej zabawy i niezwykłych historii? Przed nami jubileuszowe 40. Bachanalia Fantastyczne i zarazem 40. Polkon w Zielonej Górze. Czeka na Ciebie ponad 800 godzin atrakcji, bezpłatny koncert otwarcia, strefa gier dla każdego oraz gala nagrody imienia Janusza Zajdla. Widzimy się od 25 do 27 września na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdź program i kup bilet na bachanaliafantastyczne.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
14: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Żary na czasie.
22: Muzyka przy świecach. O godzinie 17, 19 i 21. Także mamy trzy terminy, a to wszystko w Żarskim Domu Kultury w sali widowiskowej Luna. W repertuarze, który usłyszymy w tym pięknym anturażu, między innymi utwory z kultowych filmów, Lista Schindlera, Nietykalni, Ojciec Chrzestny czy Gladiator. Można sobie powspominać.
23: Zbliża się południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut, jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Kolizja miała

0: Miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia. Lekkich obrażeń doznał jeden z pieszych, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów trafi do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Zwracają jednak uwagę, by być ostrożnym, szczególnie rano. Miejscami na szlakach może być ślisko.
1: I jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Na trasie między kuchnią a salonem śliska nawierzchnia świeżo po myciu. Uważajcie, żeby śladów nie narobić. A tak poza tym, jeszcze ze sprzątaniem można się wstrzymać. O tej porze człowiek stwierdza, że w sumie to jeszcze się nie muszę brać za robotę, bo jeszcze jest dużo czasu. 12:01, Łukasz Zduńczyk, cześć. Jest.

0: To Flow w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie, a wydajecie znać, jak bardzo jesteście do siebie dopasowani. No i bierzmy przykład z Ani i jej męża.
1: Ja i mój Dawid jesteśmy tak idealnie dopasowani do siebie, że zawsze w sobotę rano pijemy razem kawę. No. I wtedy, kiedy ja już dopijam i mówię, dobra, biorę się za sprzątanie, on nawet nie pyta, w czym ma mi pomóc, tylko wychodzi do garażu. I to jest właśnie miłość i dopasowanie. On wie, że jak zostanie, to albo go zaciągnę do sprzątania, albo będzie mi przeszkadzać, albo po prostu oboje nic nie zrobimy.
0: Czyli słuchajcie, czyli jednak tajemnica dobrze dopasowanego związku to umiejętność schodzenia sobie z oczu we właściwym momencie. Tylko potem też trzeba dobrze wyczuć, w którym momencie wrócić w pole widzenia. Bo jak człowiek wróci za wcześnie, to same problemy tylko z tego wychodzą. Radio
2: SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nasze eskowe hobby.
1: Zaczynają się w Esce.
0: My to kochamy i my to robimy codziennie. Gramy wam najlepsze nowości. Teraz ze świeżym numerem przychodzi do nas południowo-koreańska artystka Rosé, która zasłynęła na przykład tym hitem. Aha, a teraz na naszej antenie zacznie się kolejny hicior tej artystki. I co ciekawe, teledysk do tego numeru stał się częścią kampanii reklamowej pewnego nowego modelu znanego smartfona. Premiera była niedawno i cały klip został nakręcony za pomocą smartfona. Na szczęście nagrała się na profesjonalny mikrofon, bo brzmi naprawdę dobrze. To nie brzmi jak głosówka. Rosé i Newsweek, już teraz w Radiu SK.

0: Junior Caldera i Sofiris Baxter w Radio SK. To są sobotnie hity na czasie, a my dzisiaj szukamy perfekcyjnych dopasowań wśród słuchaczy Radia SK. No i naprawdę rzadko się zdarza tak zgodne małżeństwo jak u Mateusza.
1: Cześć, otóż ja z żoną jestem tak dopasowany, że jak ja chcę kebaba, to i ona też ma chęć w tym czasie.
0: Wow.
1: Więc nigdy nie mówi, że nie.
0: Wszyscy byśmy chcieli, żeby to tak właśnie wyglądało. Bo jednak w większości przypadków sytuacja jest inna. Ona najpierw mówi, że nie, ona nie jest głodna, ona nie ma ochoty na kebaba, ale jak już zamówimy i przy niej jemy, to nagle chce jednego gryza, potem drugiego, potem trzeciego, a u Mateusza? No cudnie po prostu. On zje swojego kebaba i jeszcze po żonie dojada, wiadomo, żeby się nie zmarnowało. Radio
2: SK. Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Ile masz drobnych?
7: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
6: No to idziemy na jesienne łowy.
7: Z taką kwotą? Dokąd?
6: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
7: Niemożliwe.
6: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
8: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
9: Szukasz emocji, dobrej zabawy i niezwykłych historii? Przed nami jubileuszowe 40. Bachanalia Fantastyczne i zarazem 40. Polkon w Zielonej Górze. Czeka na Ciebie ponad 800 godzin atrakcji, bezpłatny koncert otwarcia, strefa gier dla każdego oraz gala nagrody imienia Janusza Zajdla. Widzimy się od 25 do 27 września na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdź program i kup bilet na bachanaliafantastyczne.pl.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: nowa Rifka. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj jest tyle sportowych emocji, że aż ciężko wybrać, słuchajcie. Najlepiej wszystko wybrać. Przypomnę, o 21:00 polscy siatkarze grają w finale Euro z Francją. Hubert Hurkacz, tylko Bartosz Zmarzlik może zostać mistrzem świata na żużlu. Hurkacz z kolei awansował do ćwierćfinału turnieju w Chinach. O ćwierćfinał walczy też Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska walczy teraz i prowadzi w meczu o finał turnieju w Singapurze. Jak to dobrze, że mamy tych naszych piłkarzy, co? Bo tak to byśmy się za bardzo do naszych sukcesów przyzwyczaili, a oni pomagają nam zejść na ziemię. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Szukasz emocji, dobrej zabawy i niezwykłych historii? Przed nami jubileusz.

0: jubileuszowe 40. Bachanalia Fantastyczne i zarazem 40. Polkon w Zielonej Górze. Czeka na Ciebie ponad 800 godzin atrakcji, bezpłatny koncert otwarcia, strefa gier dla każdego oraz gala nagrody imienia Janusza Zajdla. Widzimy się od 25 do 27 września na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdź program i kup bilet na bachanaliafantastyczne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
4: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
5: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
4: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Łyston.
6: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, m.in. w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
4: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
7: 2 minuty po godzinie 13:00. Rafał daje znać, że słucha teraz Eski na podwórku i rąbię drewno na zimę. To ja tak zagram, żeby się dobrze rąbało, że siekiera będzie 2 razy ostrzejsza. Bo to jest dobre granie na sobotnie popołudnie. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Setów tego producenta możecie słuchać w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK, w programie SK Live Remix i w naszej SK-owej apce na smartfony. A tymczasem wy chwalicie się, jak bardzo do siebie pasujecie.
1: Hej, z tej strony Marzena. Jestem tak zgodnym małżeństwem ze swoim mężem, że ja sprzątam, opiekuję się dziećmi, gotuję, a on oddycha. A to po prostu też bardzo ważne.
0: No trzeba doceniać męża, prawda? Ale to nie jest taki prosty proces, bo to jest wymiana tlenu na energię i dwutlenek węgla. Bardzo skomplikowane. A poza tym twój mąż przy okazji też dba o to, żeby tobie za bardzo ciśnienie krwi nie spadało.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK. A my nie potrafimy żyć bez nowości.
2: Zaczynają się w SC.
1: I teraz wybieramy się do Holandii, żeby spróbować tamtejszego przysmaku, tamtejszego specjału muzycznego, bo przed wami wokalista i producent Avalan, który uczył się od najlepszych, współpracował z Arminem Van Burenem, dostał nawet nominację do nagrody Grammy, czyli chłopak zna się na swojej pracy i teraz wam to udowodni, także zapoznajmy się z nową gwiazdą Avalan i For Nothing, już teraz w Radiu SK.

0: Okieć. I tak to można jechać na zakupy. Sobotnie, z Radiem SK, Eminem, z hitem Zawsze na czasie. A to, słuchajcie, trochę pachnie jak skandal międzynarodowy. W Czechach celnicy zatrzymali polski samochód, który wiózł 635 kg mięsa do kebaba. Podobno to mięso nie było właściwie chłodzone. Słuchajcie, ja już obstawiam, co powie jeden z tych celników, jak dzisiaj wróci do domu. Kochanie, nie uwierzysz, co mi się udało z pracy załatwić.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9:17, sobota, 8:16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz emocji, dobrej zabawy i niezwykłych historii? Przed nami jubileuszowe 40. Bachanalia Fantastyczne i zarazem 40. Polkon w Zielonej Górze. Czeka na Ciebie ponad 800 godzin atrakcji, bezpłatny koncert otwarcia, strefa gier dla każdego oraz gala nagrody imienia Janusza Zajdla. Widzimy się od 25 do 27 września na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdź program i kup bilet na bachanaliafantastyczne.pl.
10: I po reklamie.

0: A my też go lubimy. Oskar Cyms w Radiu SK to są sobotnie hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 14 i za 7 godzin z kawałkiem będzie mecz polskich siatkarzy w finale Euro.
1: Patrzcie, jak chłop dobrze policzył.
0: Liczydło wyciągnąłem. Paweł Bogaj w studiu, ale będzie meczycho.
1: Dzień dobry. Zawsze mówię dobry wieczór, a tu proszę bardzo.
0: No widzisz, jak się pozmieniało.
1: A ja mam pytanie, czy dzisiaj będzie też tak samo, że najpierw będą dobrze grać siatkarze, a później źle, bardzo źle grać piłkarze?
0: Nie, piłkarze powiedzieli, że nie, my już nie chcemy. Nam już wystarczy gry, niech siatkarze tylko zagrają, a oni sobie pooglądają i chyba to jest dla nas lepsza opcja dla kibiców, żeby się nie wkurzać.
1: Ja już trzymam, zobacz, ja już trzymam kciuki.
0: Kciuki. Będzie dobrze, słuchajcie, dzisiaj o 21:00 odpalamy strefę kibica. Będzie dobre granie, ale wcześniej będzie też dobre granie na antenie Radia SK. Co tu ciekawego? The Weeknd, Damian Dawid i Paweł Bogaj będzie dowodził tymi wszystkimi gwiazdeczkami. I
1: jeszcze mówka sztuka.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Szukasz emocji, dobrej zabawy i niezwykłych historii? Przed nami jubileuszowe 40. Bachanalia Fantastyczne i zarazem 40. Polkon w Zielonej Górze. Czeka na Ciebie ponad 800 godzin atrakcji, bezpłatny koncert otwarcia, strefa gier dla każdego oraz gala nagrody imienia Janusza Zajdla. Widzimy się od 25 do 27 września na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdź program i kup bilet na bachanaliafantastyczne.pl.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie. Żary na czasie.
12: 9 października muzyka filmowa przy świecach o 17, 19 i 21 w Żarskim Domu Kultury. Usłyszymy przeboje z takich filmów jak Lista Schindlera, Nietykalni, Ojciec Chrzestny czy Gladiator. Rafał Rutkowski wystąpi 27 dzień września, godzina 18. Również w tym samym miejscu komik przyjedzie do nas z czwartym solowym programem pod tytułem Wehikuł Czasu.
13: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu 4 osobówek. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. 2 pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Ten ma już blisko 15 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, między

0: innymi przez kąty wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta. Początek zmagań na najwyższym szczeblu już o 21:00.
1: Minuta po 14:00 na naszych wszystkich poprawnie działających zegarach w Polsce. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj, słuchajcie, mamy kilka świąt, sprawdziłem w kalendarzu i możemy świętować na przykład Światowy Dzień Królika. I tak sobie pomyślałem, że na przykład można świętować go razem z królikiem przy obiedzie. No, chyba że królik nie lubi pasztetu. No żartuję, wszyscy lubią pasztet, wszyscy też lubią hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Dawid Kwiatkowski i Margaret na początek.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Bling, Just Like a Feel w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie hitów na czasie, słuchacie oczywiście Radia SK. Ja przypominam, wczoraj po wielkich emocjach siatkarze pokazali klasę, później piłkarze sprowadzili nas troszeczkę na ziemię, no ale dzisiaj znowu możemy sięgnąć szczytów. Przypominam, Polacy grają z Francją o 21:00, finał Mistrzostw Europy w siatkówce. No tak sobie myślę, że dzisiaj równo o 21:00 w całej Polsce zaczyna się taki narodowy trening wstawania z kanapy po każdym punkcie. Nie wiem jak wy, ale ja wczoraj tak miałem. Trzymam oczywiście kciuki za naszych, no i gram już teraz tak, żeby można było się rozgrzać pod to kibicowanie. Za chwilę Łatwo Gang i Shawn Mendes.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Eben, Easy Busy, Lemon Squeezy, All of My Love w Radiu SK. 25 minut zostało nam do godziny 15. Czytam, co się dzieje w internecie i znalazłem, słuchajcie, Poczta Polska. Ona ma nowość. Można na Poczcie Polskiej kupić plecak ewakuacyjny za 299 zł. W środku m.in. uwaga, latarka czołowa, apteczka, gwizdek i składana łopatka. A tak sobie myślę, że brakuje tylko kanapek od babci, no.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
11: I po reklamie.

0: No bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. 5 minut zostało nam do godziny 15. Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No jak wiadomo, chłopaki nigdy nie płaczą. Chyba że oglądają polskich siatkarzy. No to wiadomo, wtedy lekko można popuścić łezkę. 5 minut, słuchajcie, zostało nam do godziny 15. Topr też ostrzega przed lawinami w górach, w Tatrach. Uważajcie na siebie. Sobie tak myślę, że na kanapie przed telewizorem zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze. Po co wychodzić w góry? Chyba że żona zobaczy, że siedzicie i nic nie robicie. No wtedy też może być lawina, ale to wiadomo, tych niepotrzebnych słów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ile masz drobnych?
11: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
10: No to idziemy na jesienne łowy.
11: Z taką kwotą? Dokąd?
10: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
11: Niemożliwe.
10: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
12: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Esko przyznał, że już nie może się doczekać odwiedzin. No i kiedy wpadnie do Warszawy? Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no właśnie, nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące. To bardzo tętniące życie miasto i zawsze miało taki trochę bardziej adengradowy klimat muzyczny. Będzie mi bardzo miło wrócić do Warszawy. Tak powiedział Tiesto, oczywiście rozmawiał z nim Matti Fuczyło. A Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu, a w tym roku na tej imprezie zagra m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Taylor Swift zrobiła fanom wielką niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiedziała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. To oprócz właśnie wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Artystka zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji, no i jakoś tak wyszło, że do tej radości dorzuciła jeszcze 4 kawałki. No to ja się cieszę. A my startujemy z godziną 15. Co czeka nas po 15? No na pewno mnóstwo hitów na czasie. Calvin Harris, Tim Impala, a także ciągle żywe. Danza Kuduro. Takie perełki już czekają.

garderobie przebierają się, ale do tego zestawu dorzucę wam nowość właśnie od Taylor Swift. Paweł Bogej, zapraszam. Ale najpierw Margaretka i Prima Ballerina.

0: Stanach. Mam wrażenie, że przy tym numerze za dużo jesieni gdzieś tam wpłynęło do pokoju. Ona napisała ten numer, później słucha. No mega jesienny numer, to taki vibe jesieni ma ten kawałek. Oczywiście pozdrawiamy Zuzię. Pozdrawiam też wszystkich, którzy są właśnie podłączeni do radia. Radio SK się kłania. Słuchajcie, dostałem też niepokojącą głosówkę od naszego słuchacza Szymona. Posłuchajcie.
1: Życzę wszystkim, aby ich żony nie wymyślały tyle, co moja. Cały weekend zarobiony, bo żona w ciąży i wymyśliła sobie remont pokoju dziecięcego, przeciąganie kabli i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, pozdrawiania, pozdrawiania i brawa dla twojej żony, że wzięła i użyła ciebie, Szymonie, do takich rzeczy, czyli praca, praca w sobotę. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić wielką, długą listę rzeczy, rzeczy, które można zrobić w sobotę. Można robić też w inne dni, ale wasza żona albo wasz mąż wymyślili sobie, dzisiaj będziemy robili to właśnie. Tylko po to, żeby nie odpoczywać w sobotę, dzień wolny. 664-402-302 albo eskowy messenger. Robimy wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Czas start. Czekam na wasze głosówki. Mam fajne klapki, mam fajne... co jeszcze mam? Mam klapki, mam skarpetki, mam torbę, mam butelki. Bo ile ja mam rzeczy do rozdania?
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: I po reklamie.

0: Pani Lady Gaga, koniec tych czarów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo trzeba zagrać nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, 31 minut po godzinie 15, a teraz ta, która swój koncert na Narodowym ma już za sobą. Taylor Swift, tak jak już wcześniej wspominałem, wydała w piątek 4 nowe utwory jako dodatek do jej rekordowego albumu The Life of a Showgirl. No i wśród tych nowych piosenek są Patient Zero, Babylon, Cleveland i Pink Clouding. No i z tego zestawienia gram wam już teraz Pacjenta Zero. Sprawdźcie, czy wam się podoba, a jak wam się spodoba, no to tego numeru szukajcie w propozycjach do gorącej

0: Czasami jak gram imprezy, to ten numer rozgrzewa parkiety. Black Eyed Peas, przypominam, za rok w czerwcu wystąpią na Warsaw Music Festivalu. 20 minut zostało nam do godziny 16. Czytam, że jeden z dyskontów testuje otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele bez obsługi, z kasami samoobsługowymi, no i ochroniarzem jednym w środku przy wyjściu. Płatności będą tylko kartą, nie kupimy tam alkoholu, papierosów i energetyków, no ale zrobimy zakupy w niedzielę. Ciekawe, czy jak kasa będzie żądała potwierdzenia od pracownika sklepu, to czy będzie trzeba czekać do poniedziałku?
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: I po reklamie. Blastcast.

0: Neptunika w Radiu SK. 7 minut zostało nam do godziny 16. Przypominam, cały czas mam do rozdania eskowe gadżety. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Halo, halo?
1: Hej, SK. W temacie remontów i żon w ciąży. Mój mąż właśnie walczy z nawodnieniem na ogrodzie, abym ja w przyszłym roku nie musiała podlewać jego trawy. Pozdrawiam wszystkie ciężarne i ich pomysły na remonty.
0: Pozdrawiam gorąco. Mojej żony siostra jest ciężarna. Ciekawe, czy też wymyśla swojemu mężowi takie zadania. Dzisiaj się spytam. Ktoś jeszcze?
2: Mój tata to ma dzisiaj gala, bo moja kochana mama, jego żona, wymyśliła, że musi skosić trawnik w naszym domu, jeszcze w jego domu rodzinnym, więc tak, bardzo fajnie się bawi. Dzisiaj jego przyjaciółka to kosiarka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000%.

0: ofertę. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: I po reklamie.
9: Żary na czasie.
10: Don Wasyl z zespołem wystąpi w Żagańskim Pałacu Kultury 30 września. Zespół powstał w 87 roku. No i już sobie jeżdżą po całym świecie nawet. I będą w Żaganiu. Wystąpią razem z największymi przebojami. W tym znaczeniu, że je oczywiście usłyszymy. Jedno jest niebo dla wszystkich. Tańcz ze mną moje życie. Czy ja już wygrałem?
11: Muzyką się żyje.
12: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni, no i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
13: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
12: A trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej właśnie Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, no i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment, to w duecie z Zalią. No i ta artystka przyznała Weskowym Studiu, że bardzo dobrze jej się współpracowało z Mrozem.
14: Mamy wspólne flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
12: Pani Zalio, my też bardzo lubimy pani głos. Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A Roxy Węgiel zrobiła hymn dla wszystkich jesieniarzy. Na dobry początek jesieni wydała numer Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami. No i to jest jeden z efektów tej pracy, a w internecie można już znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku. A my rozpoczynamy 16 z hitami na czasie. To jest oczywiście Radio SK. Nas można słuchać wszędzie i zawsze. Kasia napisała, że dzisiaj cały dzień towarzyszymy jej przy kopaniu ziemniaków, a teraz idzie robić obiad. Smacznego życzę, zabieraj radio ze sobą i będę miał dla ciebie fajne eskowe klapki. Odzywaj się, Kasia, do mnie na Messengerze. Jak coś, to mam jeszcze do rozdania eskowe skarpetki. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które możemy robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Paweł Bogaj, czekam na wasze propozycje na eskowym Messengerze.

0: Take Me Back. 16 minut po godzinie 16, czyli ktoś o nas w tym momencie myśli. Tak jak się zawsze mówiło w podstawówce. Słuchajcie, przed chwilą mówiłem, że Kasia dostaje ode mnie eskowe klapki, no i prosiłem, żeby właśnie Kasia odezwała się do naszego eskowego messengera, no i się odezwała.
1: Cześć Paweł, cześć Eska. Z tej strony Kasia, zgłaszam się po klapki. Aha. No i czekam na swoje klapki.
0: O. Nie wiem jak wy, ale ja Kasi wierzę. No.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
14: I po reklamie.

0: To typowa Mamu i Tatu w Radiu SK. All the things she said w Radiu SK. 35 minut po 16. Za chwilę gram wam She Doesn't Mind od Riviery, a także uwaga od Zali. Kocham, tylko kocham. Zostańcie z nami. Uwaga, przypominam też, bo robimy dzisiaj wielką, wielką eskową listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby sobie nie odpoczywać. A może ktoś wam zlecił jakąś robotę, no i niestety musicie to skończyć. Maria napisała do listy rzeczy, które można robić w sobotę. Dorzucam montaż paneli na ścianie. Wcale to nie jest takie łatwe, klej się wszędzie rozwala. No, a wszystkie inne obowiązki czekają. No to pozdrawiam gorąco, miej cierpliwość, kochana. Jeszcze słuchamy teraz głosówki, halo, halo.
1: Co dzisiaj porabiam? No, szafę skręca u mnie na zakładzie. Aha. Żona rano stwierdziła, że już się robi jesień. Nie mamy gdzie kurtek wieszać w korytarzu, więc wygoniła mnie do mnie na zakład i skręcam szafę, żebyśmy mieli gdzie to wszystko przechowywać.
0: Okej, okay, a to, tak to jest być stolarzem, a dużo jeszcze masz tej roboty?
1: Myślę, że tak w połowie jestem, ale chyba ja dzisiaj do domu nie przywiozę, może w poniedziałek.
0: No to trzymam kciuki, powodzenia, niech ci się uda. A jak zrobisz taką dużą szafę, no to są plusy, no bo później możesz się chować przed żoną w tej szafie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Ile masz drobnych?
6: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
3: No to idziemy na jesienne łowy.
6: Z taką kwotą? Dokąd?
3: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
6: Niemożliwe.
3: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
5: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: MJ Deli Supreme w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 17. Ja tylko przypomnę, dajcie znaka na Messengerze. Co można robić w sobotę? Tylko po to, żeby nie odpoczywać, dajcie propozycje, ja słucham.
1: Cześć Paweł, witam. Zapraszam cię do wrzucenia węgla do komórki, bo wieczory są już chłodne. Aha. Żona zmarznięta. Aha. Trzeba ogrzać jakoś.
0: A tam ja tam znam lepsze sposoby na rozgrzanie żony. Jakoś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak na tę listę między innymi do siebie na Instagrama wrzuciła, uwaga, o tym Mariah Carey. Ona, no to była spora promocja dla polskiej artystki, no bo Mariah ma na swoim Instagramie ponad 1 000 000 fanów na całym świecie. Ten singiel Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym oczywiście piszemy na sk.pl, no i tam sprawdzajcie. A jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Taki trochę... Teddy Swims, mam wrażenie. Single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Oni mają duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów, a szczególnie Lanberry, która w 2018 roku stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. No i przypomnijmy, te artystki wygrały swoje konkursy Eurowizji. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy dzisiaj będą walczyć w siatkówkę o finał. Wy walczycie o skowe gadżety, dajcie znać, co można robić w sobotę. Tylko po to, żeby nie odpoczywać. Messenger Radia SK, tam wysyłajcie głosówki. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. A teraz Gips wpada w wasze głośniki.

0: Klasyk, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 17 minut po godzinie 17. To są oczywiście hity na czasie. Dostałem taką głosówkę, proszę posłuchać dokładnie.
1: Mój plan na sobotę jest taki. Wysyłam jedno dziecko na turniej z tatą, drugie dziecko do dziadków i przez calutki dzień kompletnie nic, oprócz oglądania telewizji, nie robię. No i zajadam się ciastkami.
0: Zazdro, szczególnie tych ciastek. Ale słuchajcie, niektórzy leżą, odpoczywają, wysyłają dzieci do dziadków, a niektórzy chodzą bardzo wysoko. Czytam, że youtuber Patec i muzyk Puffbeat zdobyli dziewiczy szczyt w Karakorum w Pakistanie i nazwali go, uwaga, RL9. To wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego i tak sobie myślę, że każdemu według zasług. Lewy ma już swoją górę w Pakistanie, a ja co najwyżej mam swoją górę prania w łazience do ogarnięcia. Jak ktoś jest dobry w praniu, wstawianiu prania, składaniu i prasowaniu, to przyjmuję zgłoszenia na Messengerze.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

0: tytuł to Sexy Magic, Kartiel i Paco Amoroso. Jeśli chodzi o piosenkę, no to wszyscy fani GTA wiedzą, co to za kawałek. No i na pewno zrobili teraz głośniej. Kartiel, Paco Amoroso, zapiszcie sobie, bo to będzie hit. Hit już niedługo, GTA 6 będzie możliwe do zagrania, ja też czekam. Możecie zrobić głośniej, słuchajcie, szczególnie ci, którzy potrzebują teraz 1000 zł, bo będzie instrukcja, jak zgarnąć 1000 zł na sprzęt elektroniczny. Musicie nam na sk.pl napisać, jaki sprzęt właśnie elektroniczny pomaga wam się zresetować po dniu pełnym zajęć. Jeśli jesteście studentami i studiujecie dziennie, no to trochę wam zazdroszczę, trochę wam współczuję, ale możecie sobie dorobić, możecie zgarnąć tysiaka na sprzęt elektroniczny. Wszystkie szczegóły wpadajcie już teraz na sk.pl, no i się zgłaszajcie, od poniedziałku do kogoś będziemy dzwonić.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: tobą nic. Mati powiedział, bardzo dobry numer, Livka, poza tobą nic w Radiu SK. Mati Fuczyło z nami
1: w studiu. I to jak dobry, dzień dobry, dobry wieczór ewentualnie.
0: Mati, ja przypominam, dzisiaj po 21 nasi siatkarze grają z Francją.
1: Polska gola!
0: Brawo! I ja sobie sprawdziłem, jakby to brzmiało, dawaj, gdybyśmy dzisiaj kibicowali Francuzom, a nie Polakom. Gdybyś przyszedł i miałbym cię zapowiedzieć, no to byłoby coś takiego.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio SK, voici Mati Fuzilo.
0: Mati Fuzilo!
1: Mati Fuzilo, zapraszam na imprezkę.
0: Dokładnie, dzisiaj po 18 ten piękny młody człowiek będzie wam towarzyszył. Masz coś ciekawego w playliście?
1: Słuchaj, w playliście Tame Impala i Dracula, tym zacznę na pewno, ale będzie więcej, musicie po prostu zostać i sprawdzić.
0: Biorę w ciemno, Paweł Bogaj, kłaniam się, hej!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
0: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
0: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
0: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
0: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
0: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Żary na czasie.
13: Sprawdzamy, co ciekawego w okolicy. Na przykład Abelard Giza będzie w Zielonej Górze 27 i 28 września, 27 w Piwnicy Teatru Cztery Kąty, 28 września w Café Noir będzie testował swoje żarty. W Żarach 27 września o godzinie 18 będzie Rafał Rutkowski ze swoim czwartym solowym programem Wehikuł Czasu.
14: Muzyką się żyje.
15: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festival. Ten legendarny producent i DJ zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowe album, więc tak, pracuję nad tym, mam kilka gotowych utworów. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festival. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Na eskowym Instagramie możecie zobaczyć moją rozmowę z Tiesto, bo mieliśmy okazję porozmawiać na Ibizie. Za to wcześniej, bo już za tydzień w sobotę Gips zaprasza na imprezkę. Raper, którego znacie m.in. z hitu Ty Masz, Drive czy Ostatni Dzień Lata, wystąpi w katowickim MCK-u. A to wszystko z okazji piątych urodzin Dope House, czyli rapowej wytwórni Gipsa. Na scenie oprócz artystów tej ekipy pojawi się m.in. Opał, Kukon czy Guzior. Jeżeli chcecie tam być, słuchajcie uważnie Eski. Będziemy mieli dla Was zaproszenia. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness is so sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Lightly. Na miejsce drugie Waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali, Tylko kochaj mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoją Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie czeka na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 17.
16: Imprezka.
15: Za to imprezki warto słuchać już teraz. 2 minuty po 18. Mati Fuczyło, to ja, melduję się razem z wami. Obiecałem, że będzie Dracula, to jest Tame Impala i Jenny. Będzie też Alvaro Soler i Sofia, a do tego Axel i Bon, Whatever Turns You On. Po 20 gramy z Francuzami, ale wcześniej gramy hity.
16: Hity na czasie Radio SK.
15: I wygramy.
17: To

0: Nie tak dawno można było to usłyszeć na żywo w Polsce. To Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu SK, 16 minut po 18, a już za chwilę będę miał dla was coś zupełnie nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jest to dokładnie tak, jak powiedział pan lektor, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam dla was kolejną nowość. W ramach nowości jesteśmy naprawdę nieźli. W każdy czwartek w nocy, z czwartku na piątek, gramy wam to, co wychodzi dokładnie w tym momencie. Ale żeby nie było, przez weekend też sprawdzamy najnowsze kawałki. Tym razem mam dla was takie połączenie. Z jednej strony Clean Bandit, z drugiej strony Chloe, z trzeciej strony O'Malley. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Company. On czeka już jako propozycja do gorącej dwudziestki. Wczoraj tam Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely znaleźli się na miejscu pierwszym, ale kto wie, może akurat Clean Bandit z ich nowością tym razem wpadną na miejsce pierwsze, albo drugie, albo piąte. To wszystko zależy od waszych głosów na sk.pl, a teraz od waszych uszu zależy to, czy spodoba wam się ten kawałek, więc posłuchajmy, bo to nowość.

0: To Armin van Buuren i Sasha i Everlasting. Tego pana można słuchać w naszym cyklu SK Live Remix. Wiem, że jego set dało się słyszeć nawet wczoraj wieczorem u nas. Ale dzisiaj też mamy dla was najlepsze sety od DJ-ów z całego świata. O północy naszą antenę przejmą James Hype, godzinę później z kolei Steve Aoki. Ale wcześniej naszą uwagę przejmą siatkarze. O 21:00 mecz Polska-Francja, to jest finał Mistrzostw Europy, więc już dzisiaj możemy zgarnąć złoto. Złoto Mistrzostw Europy. Wyobrażacie sobie, że mówię dokładnie to zdanie o piłkarzach? Ja też nie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
1: SK

14 minut przed 19. Daj, to Shakira i Burna Boy. Przeczytałem dzisiaj o tym, że w Stanach Zjednoczonych w samolocie doszło do takiej kłótni, że lot został opóźniony o 14 godzin. Problem w tym, że pokłócili się piloci, więc nie było komu lecieć, ale nie ma co się kłócić dzisiaj. Ja szukam pozytywnych informacji. W końcu mamy sobotę, w końcu mamy wieczór i tu pojawia się moje pytanie. Co dzisiaj zrobiło wam dzień? A może coś dopiero wam go zrobi? Jakieś plany? Jakieś niespodzianki? Co zrobiło wam dziś dzień tak pozytywnie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. To czekam na głosówki. Eskowy Messenger czeka też. It's

I jak wam się podoba? To najnowszy utwór od Rosé, tej samej, którą znacie doskonale z hitu Apetyt z Bruno Marsem. To jest sobotnia imprezka, 5 minut zostało do 19. Ja czekam tu na wasze odpowiedzi na to, co zrobiło wam dziś dzień. Ja uśmiecham się na myśl o tym, co zagram za chwilę. Będzie Zalia. Ja nie mogę się doczekać. A wy? Na co się uśmiechacie? Albo co sprawiło wam dzisiaj uśmiech?

0: Gapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Była premiera nowej płyty, a za chwilę trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To 7. album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał?
12: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
11: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Start w Atlas Arenie w Łodzi, potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. To wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od, uwaga, 2000 roku. Teraz cytuję. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się spieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób – Sugar Babes. Tak komentowały artystki. My dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. A tych wszystkich hitów jest naprawdę dużo. Między innymi to Tylko kochaj mnie od Zali, do tego też Reggaeton Lento, jest Oscar Sims i jego Bez końca, a do tego Eminem, Houdini. A więc zaczarujemy pięknie. Mati Fuczyło, 2 minuty po 19. Cześć!

0: 14 minut po 19 to Eminem i Houdini w SCM. Sprawdzam, co zrobiło wam dziś dzień. Wysyłacie w tej sprawie do mnie głosówki. To na eskowym Messengerze. Ania się nagrała.
1: Cześć.
0: No cześć.
1: Mój mąż sprawił, że mój dzień jest bardzo dobry.
0: O.
1: Powiedział, że jeżeli wyrwę półkę ze ściany, to będę mogła przywiesić lustro. I właśnie wracam z nowym lustrem. Pozdrawiam.
0: No, no i to mi się podoba, Ania. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Ale Ania, pytanie brzmi, czy w tym zdaniu męża nie było jakiejś pułapki? No wiesz, powiedział, że będziesz mogła zawiesić lustro. Pytanie, czy mąż będzie mógł pomóc w zawieszeniu lustra? To znaczy zawiesić je za ciebie. Tego oczywiście życzę i gram hity na czasie. I'll be there, D.O.D. i I.N. Już teraz, Sylwester.

0: Shoulds the Watermouth i Take It Slow, Bullet Sylwester. Już tylko pół godziny zostało do 20. To jest imprezka, sobotnia imprezka. Nasi siatkarze już pewnie powoli się rozgrzewają. W końcu o 21:00 finał Mistrzostw Europy, siatkarskich Mistrzostw Europy, Polska-Francja. Ja chętnie zrobię dzisiaj konkurs na najlepszy doping. Najwięksi kibice zgarną łezkowe nagrody. Co wy na to? Zrobimy to, będę o tym pamiętał. Ale słuchajcie, przeczytałem właśnie o tym, że Merkury się kurczy. Stracił już ponad 20 km średnicy, ale i tak wiadomo, że wielkość się nie liczy. Chłopie Bonafide, Daria Zawiałow i Bubble Tea to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito. Twój dom. Twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: I po reklamie.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: End of Beginning, tak nazywa się ten hit. A to Joe w imprezie. Szukam dzisiaj waszych powodów do dobrego dnia, a raczej wieczoru już teraz. Co wam poprawiło humor, co was uszczęśliwiło? W tej sprawie dostaję głosówki.
1: Cześć, tu Mateusz.
0: No, cześć,
1: dzisiaj
0: Mateusz.
1: Jest dzień aptekarza.
0: O.
1: I tak sobie myślę, tak sobie słucham. I muszę to powiedzieć, że najlepszym lekiem na wszystko jest imprezka i Radio SK oraz eskowe hity. Dzięki, że jesteście. Pozdrowienia.
0: No cudownie, jesteś lekiem na całe zło. Był taki hit, prawda? Mati, muszę ci powiedzieć, że czuję się nieco pogłaskany, bardzo jest mi miło, no ale z imprezką w sobotę coś takiego jest, że ona potrafi bardzo dobrze zadziałać. U Adama za to dzisiaj, no raczej bez imprezki.
2: Cześć, Eska.
0: Cześć.
2: Co mi dzisiaj zrobiło dzień? Rano przegrałem mecz derbowy.
0: O, fajnie.
2: Później pojechałem do pracy. Wracam
0: super.
2: Właśnie z pracy, już jest ciemno i żona do mnie dzwoni, że syn nam się pochorował. Także fajnie, że macie fajny dzień. Trzymajcie się, hej.
0: Adam, no to żeby nie było, że wszystko dzisiaj takie niefajne. Wysyłam do ciebie torbę i inne eskowe gadżety. Co ty na to? W torbę można schować wszystkie straszne rzeczy. Meduza, Bad Memories, właśnie. Straszne wspomnienia też.

Jak dobrze, że wróciła, prawda? Jak dobrze, że wróciła Miley Cyrus, Base, Persuades. Weste 6 minut zostało do godziny 20. Już za chwilę kolejne hity na czasie. Mogę wam powiedzieć, że będzie to Justin Bieber, będzie też Szymans Zelmerlow, a więc hitów na czasie nie zabraknie na pewno. Powiedzcie mi też, proszę, co u was? Cały czas zbieram od was głosówki, wysyłajcie je na eskowym messengerze. Czekam, będę je grał. Mam też eskowe nagrody, ale o 21 zbliżamy się z meczem Polska-Francja. Dajcie znać, jak będziecie kibicować. Można nagrywać mi tutaj wasze kibicowanie. W okolicach 21 będę wrzucał te głosówki. No i najlepsi kibice zgarną nagrody. Co wy na to? Radio SK. Bo ja na to jak na Mistrzostwo Europy, czyli dobrze. SK.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czyścimy magazyny.

0: kartach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: Żary na czasie.
3: Czerwone gitary w Żegańskim Pałacu Kultury. To 6 października o godzinie 19. 9 października w klubie Elektrownia, również w Żeganiu, koncert zespołu The Analogs. 14 października, dobrze mówię, dobrze patrzę. 4 pory miłowania. A ze stand-upu w Żaganiu niebawem 19 października Daniel Midas w programie Moja Tajemnica.
4: Muzyką się żyje. Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych. A tą legendą jest Jerry Wanda Do Places, który jest cenionym producentem. Stworzył takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Dysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Single Gravity współtworzyli m.in. Lamber i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lamber, która w 2018 stworzyła piosenkę Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. Na tertystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na Potem, za którym stoją Kubi Producent, Hubert, Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. A więc, czy ja dobrze policzyłem? To chyba nawet 5 artystów. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione rapowe kawałki i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam ja.
5: Impreska.
4: Słuchajcie, za niecałą godzinę mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale przed sekundką dosłownie Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. W wyścigu ze startu wspólnego mamy srebro. No to teraz wszyscy brawo!
5: Na czasie Radio SK. Hity na czasie.
4: A więc mamy kolejny sukces do zaliczenia, a właściwie zaliczony. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak gramy 3 minuty po 20.

0: Co za hit? 2009 rok. Rude Boy, Rihanna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go już wtedy, gramy go też teraz. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na coś zupełnie nowego. I teraz będzie bardzo klubowo, bo ten pan z klubem związany jest bardzo. Nie mam na myśli klubów piłkarskich, nie mam na myśli klubów siatkarskich, ani żadnych innych. Oczywiście mówię o klubach muzycznych. Armin van Buuren, Take Me Home, to kawałek, który ukazał się bardzo niedawno, a że my Armina bardzo w Esce lubimy, gramy jego m.in. State of Trance, a więc jego kultową rzecz w ramach Esca Live Remix w piątki i w soboty w Radiu Esca w nocy. Słuchajcie, warto. Zresztą można też w aplikacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w Esce słuchać, ale teraz ten pan wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Take Me Home. Zagrajmy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy.

0: można się pobujać. W fotelu albo gdziekolwiek jesteście. Zresztą możecie mi dawać znać o tym, gdzie teraz jesteście. To Eben, Easy Bizu i All of My Love. West 29 minut przed 21. Ja sprawdzam, co dzisiaj zrobiło wam dzień. Martyna się nagrała.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Dzień zrobiło mi to, że mój kochany tatuś przyjechał do mnie i pomógł zrobić mały remoncik w kuchni i mam teraz śliczną kuchnię.
0: No to po pierwsze gratuluję tatusia, gratuluję pięknej kuchni, bardzo się cieszę i mam takie pytanie do tatusia. Czy skoro on jest taki bardzo kochany i w ogóle to może chciałby też zajrzeć do mnie? Mam sporo rzeczy do zrobienia.
2: Eska.

0: To oficjalny polski remix tego hitu. H-Mata, Ring My Bell. Zagraliśmy go jako pierwsi, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale nie tylko hity zaczynają się w Estę. Zaraz zaczyna się coś innego. Julia nagrała głosówkę w tej sprawie.
1: Hej KSK,
0: no cześć.
1: Pytaliście, jak dzisiaj będziemy kibicować Polakom. Więc przed telewizorem w opasce czerwono-białej, w koszulce kadr z autografami chłopaków. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki i bardzo się cieszę, że Finowie wygrali. I nie mogę się doczekać meczu, już czekam.
0: No to my też nie możemy się oczywiście doczekać. Za kilkanaście minut Polska-Francja to finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Nagrywajcie głosówki, jak kibicujecie. Mam nadzieję, że tym właśnie napompujemy atmosferę, a przy okazji też ten balonik nie pęknie. Po prostu będziemy mieli złoto Mistrzostw Europy. Przed chwilą mieliśmy też... Co mieliśmy? Srebro mieliśmy. Mistrzostw Świata z kolei w kolarstwie. Kasia, niewiadoma, Fini zgarnęła właśnie Srebro Mistrzostw Świata, więc jeden sukces już mamy. To teraz jeszcze drugi. Drugi, a co? No i trzeci też chętnie przyjmę. Imagine Dragons on top of the world. Tak, gramy.

Neptunica, What If, tak nazywa się ten hit. Mam nadzieję, że rozbujał was dokładnie mocno. Bo mnie tak, przed chwilą przeczytałem, słuchajcie, o tym, że psiaki przetwarzają mowę dokładnie tak jak ludzie, czyli że po prostu nasze psy wyłapują słowa. Nie tylko ton, jak to często do tej pory się mówiło. No i to wiele tłumaczy, na przykład minę psiaka, któremu mówimy nie wolno, a potem on to robi, ale tak jakby wiedział, że nie wolno, to okazuje się, że dobrze wie, że nie wolno. Za 4 minuty nasi siatkarze zaczynają walkę o złoto Mistrzostw Europy.

0: Żary na czasie.
1: Kilka stand-upowych propozycji. Jutro o 18:00 w Żarskim Domu Kultury Rafał Rutkowski w programie Wehikuł Czasu. W Żaganiu będzie Daniel Midas 19 października. Program Moja Tajemnica, z tym programem właśnie jeździ. Abelard Giza będzie w Zielonej Górze 27-28 września w Piwnicy Teatru Cztery Kąty i w Café Noir. Będą to testy jego nowego programu. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe.

Istniejące życie na miasto zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. Miło będzie wrócić. Jest to holenderski producent i DJ znany z hitów takich jak The Business, Lalo czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie, i to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Polanty, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się też w Polsce. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy już 21, nawet minutę po, a to oznacza, że biało-czerwoni właśnie wkraczają do akcji i walki o Mistrzostwo Europy w siatkówce. To się właśnie dzieje. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. To kibicujemy razem. Można nagrywać swoje okrzyki i wysyłać je na eskowym messengerze.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit, a teraz mam dla was...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A co, coś zupełnie nowego, tym bardziej, że to coś od jednej z największych, najbardziej popularnych artystek na całym świecie. Taylor Swift ostatnio zrobiła fanom niespodziankę, wydała zamiast jednej to cztery nowe piosenki, a to będzie jedna z nich. Nazywa się Patient Zero. I co powiecie na to, żeby ją już teraz usłyszeć? Jeżeli powiecie tak, to ja ją zagram. A więc... O, chyba słyszę tak.

Aż chciałoby się, żeby ten kit usłyszeli teraz nasi siatkarze. Take Me Back, Kygo i Mac, McKnown, Westy. Fajnie, gdyby usłyszeli, bo może dodałoby im to troszeczkę energii. Patrzę teraz na to, co dzieje się na parkiecie. Przypomnę, trwa finał Mistrzostw Europy. Polska, Francja, nasi siatkarze walczą dzielnie o złoto. Mistrzostw Europy. Brzmi dobrze, prawda? A my trzymamy kciuki za nich najmocniej. Mam nadzieję, że wy też, tak jak ja, naprawdę teraz trzymam. Nie widać, ale naprawdę to robię. Jak na razie jest bardzo równo. W pierwszym secie 22 do 22. No to naprawdę te kciuki są potrzebne. Ja będę grał takie hity, żeby energetycznie wysyłać do nich moc. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za chwilę.

0: Co za hit, prawda? To Komodo, I Just Died In Your Arms. Ale mam takie pytanie, wiecie, że dzisiaj jest pełnia księżyca? Ja właśnie się o tym dowiedziałem. Podobno nazywa się to żniwny księżyc, nie mam pojęcia, co to oznacza, ale wiem, że to pełnia. Wiem, że podobno księżyc najlepiej obserwować o świcie, bo wtedy jest pięknie pomarańczowy i w ogóle, ale wiem coś jeszcze, że czuję takie emocje, że aż trudno mi teraz usiedzieć w miejscu i dlatego gadam o tym księżycu, bo Polacy grają o tytuł Mistrza Europy w siatkówce i wiecie co? Nie jest lekko. Pierwszy set skończył się wynikiem 31-29, ale wiecie? Dla Polski!
1: Ale urwał! Ale to było dobre!

To raczej jeden z tych hitów, które mają dość zaskakujące tytuły. W tym to wyłącznie cyfry. 1, 2, 3, 4, 5. To Dati, to jest imprezka. Za chwilę kolejne hity. Będzie Dawid Podsiadło, a ja to Mati Fuczyło. Dziękuję wam za dziś. Ja lecę kibicować Polakom na Mistrzostwach Europy. No to pa, pa.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Cyryl.